SK2. SK2. Opole.

0: Dance. Reklama.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: I po reklamie.
3: Dziś w Opolu czeka nas naprawdę przyjemny dzień. Temperatura wreszcie podskoczy do 19 kresek, a słońce będzie królować na niebie, bo chmurki będą się trzymać z daleka. Wiatr z zachodu będzie ledwo odczuwalny, więc nie musimy się martwić o zbytnią wieczność. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą aż 26 stopni. Jutro również zapowiada się słonecznie, a temperatura może sięgnąć 31 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
4: Jest 6, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał akcji ratowniczej w Bytomiu. Nie żyje górnik poszukiwany po wstrząsie w kopalni Eko Plus.

0: zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym, nie zagraża ich życiu ani zdrowiu, niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
1: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Spór o działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Premier Donald Tusk ocenił je jako kompromitujące. Chodzi o próbę przemarszu i

0: Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. A pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
1: 3-1 Kolumbia z Uzbekistanem. Właśnie w tym momencie zakończył się ten mecz. Mecz dla koneserów, bo powiedzmy sobie szczerze, kto wstaje nad ranem, żeby sobie pooglądać Uzbekistan i Kolumbię. Nie wiem, ktoś, kto pewnie nawciągał się jakieś makaronu albo czegoś innego.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: A u nas tylko najlepsze polskie hity. Już teraz Carla Fernandez, 2, już 3 minuty po godzinie 7:06.

Nawet jakbym chciał, to nie dam rady, bo za ciężki. Nie będę go ruszał. W takim razie 10 minut po godzinie 6. Tak, to jest 6, nie 7. Moi drodzy, wakacje jeszcze się nie zaczęły, świadectwa jeszcze nie rozdane, a u mnie już trzecia wojna domowa się rozgrywa o to, co jest lepsze. Więc dzisiaj mam taką propozycję, żebyście pomogli mi rozstrzygnąć raz na zawsze. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacyjny wypad, na wakacyjny, tak zwany wywczas? 726-826-826 albo Messenger i zrobimy to w ten sposób, że żeby odebrać więcej telefonów od was, to nagrywajcie się na sekretarkę, albo nagrywajcie się na Messengera, albo piszcie do mnie w SMS-ach, albo piszcie do mnie na Messengerze, żeby po prostu więcej tych głosów wpadło w jednej chwili. Tak więc rozstrzygamy dzisiaj odwieczny spór. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacje?

0: powiem wam, że nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się, jak zawsze. Polska podzielona na pół, tylko nie z góry na dół teraz, ale z boku do boku. Dzisiaj się pytam, co jest lepsze, góry czy morze, bo u mnie trzecia wojna domowa się właśnie o to rozgrywa. No i nie zawiedliście. Agata pisze na Messengerze. Całe życie jeździmy rodzinnie nad morze, bo to upartość mojego męża. Chcę mu pokazać, że w Polsce są też góry i też można wspaniale spędzić czas. A więc Agata za górami jest. Ale na przykład dostałem też SMS-a na 726-826-826. Dlaczego morze jest lepsze? Bo w górach nie ma plaży. No, to jest ciekawe rzeczywiście, filozoficznie i ciekawie. Telefon też nam wpadł, halo, halo.
1: Trudno wybrać między górami a morzem, ale można wybrać kraj, gdzie mamy jedno i drugie, na przykład Chorwację.

Donald Trump też robi jak dla siebie. 25 minut po godzinie 6 w Ameryce trwa budowa wielkiej sali balowej w Białym Domu. Cała sala ma kosztować $600 milionów. No i rozpętała się mała burza, bo tamtejszy The Washington Post podaje, że nie dość, że budowa tej hali pochłonie $600 milionów, no to wcześniej Donald Trump mówił, że wszystko będzie tańsze, to po pierwsze. Po drugie, sfinansowane z prywatnych pieniędzy, a tu się okazuje, że nie do końca, bo dziennik ujawnia, że połowa tej inwestycji zostanie sfinansowana z pieniędzy podatników i to ludzi wkurzyło, że będą Donaldowi Trumpowi w Białym Domu budowali salę balową. No i ogólnie, prawda, organizacje różnego rodzaju zarzucają Trumpowi przekroczenie uprawnień i ble, ble, ble, takie rzeczy, że w ogóle dlaczego on to robi, że to megalomania, a moim zdaniem amerykańscy podatnicy i tak powinni się cieszyć. To jest połowa z $600 milionów, to jest zaledwie $300 milionów z podatków, prawda? To jest promocja. No w końcu pieniądze idą na salę.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: To będzie ostatnia.

0: ostatnia reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Opolu szykuje się dynamiczny dzień. Poranek zacznie się z temperaturą około 21 kresek. Słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, ale niebo raczej pozostanie pochmurne. Ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Po południu termometry pokażą maksymalnie 26 stopni. Wieczorem możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 27 kresek. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Opole kolejne polskie hity.
4: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Biały Dom podał szczegóły porozumienia z Iranem. Dokument zakłada m.in. neutralizację irańskich zapasów uranu i brak opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormus. Kolejna kluczowa runda rozmów ma odbyć się w weekend w Genewie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wciąż nie wiadomo, czy i kiedy umowa zostanie ostatecznie podpisana. Łącznie 28 miliardów złotych. Tyle wynoszą długi Polaków między 36 a 59 rokiem życia. Największą część zaległości stanowią niezapłacone alimenty. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Nie żyje słonica Katka z gdańskiego Zoo. Miała 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego Zoo.

0: Oczywiście, że góry. Idąc na szczyt z moją córką i żoną, które przez całe podejście krzyczą, że jestem nienormalny i tym podobne i że już mają mi nie dosyć, bo każe im wchodzić na te góry, ale jak już wejdziemy, to moje dziewczyny mówią, że jest tutaj pięknie i są zachwycone. To jest piękna chwila. Pozdrawiam. Łukasz, taki SMS wpadł na 726-826-826, bo dzisiaj rozstrzygamy odwieczny spór. Góry czy morze? Moi drodzy, odbieramy kolejny telefon. W takim razie góry czy morze?
1: Witam wszystkich. Ja uważam, że o gustach się nie rozmawia, jak powszechnie wiadomo. Jeden woli bułki, drugi córkę piekarza. Ale wszystko zależy od ludzi. No jeden woli jechać nad morze, popatrzeć sobie na zachód i wschód słońca, drugi woli pojechać w góry, popatrzeć na świat z wysoka. Też są piękne widoki. Ja uważam, że najlepiej jechać, wziąć wędkę, jechać nad jeziorko i tam się zrelaksować przy wędce, przy łowieniu ryb. Pozdrawiam.
0: No dobra, tylko że z tym może być problem u mnie, no bo wiadomo, no, rybka lubi pływać, nie? A ja nie umiem. SK2. Nigdy się nie nauczyłem. 21 minut do godziny 7 zostało. Góry czy morze? Dajcie znać. 726-826-826. Albo można też odezwać się do mnie na Messengerze. To otwieramy teraz oddział zamknięty. Obudź się. Na...

0: Wczoraj kolejna osoba dołączyła do naszej jedenastki, którą kompletujemy na Stadion Narodowy. No i ta osoba razem z naszą grupą i z osobą towarzyszącą wybierze się, żeby pooglądać mecz razem z naszą ekipą i do tego zabierze ze sobą osobę towarzyszącą, postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko. Tak więc, moi drodzy, kto chce, no to zapraszam, cały czas można się zgłaszać, bo dzisiaj zaczynamy kolejną rundę naszej zabawy SK Karniaki Cup. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na sk2.pl, trzeba wypełnić formularz, a później, jak do was oddzwonię, to trzeba dokończyć to, co Sławek Peszko ma na myśli. Dzisiejsza zagadka na dzisiaj brzmi...
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, co dużego ma Sławek Peszko, to już jest zadanie dla was. Jeżeli chcecie się wsłuchać w to zdanie, bo może gdzieś coś jeszcze tam wychwycicie w nim, no to zapraszam. SK2.pl, ono jest tam cały czas dostępne i po siódmej kolejna osoba stanie przed szansą, żeby wykończyć Sławka Peszkę i tym samym pojawić się na Stadionie Narodowym i postrzelać mu karniaki.

3,5 minuty zostały do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. To będą bardzo ciekawe newsy, bo znowu wraca sprawa lekarza ze szpitala południowego w Warszawie. Tego wiecie, milionera, co to bez specjalizacji zarobił kupę siana. Tak więc zróbcie głośniej, zostańcie z nami, bo pojawiają się nowe fakty.

0: Co to za pan?
1: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
0: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
1: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
0: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
1: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
0: To z Tauronem.
1: Jasne, że tak.
2: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: To będzie ostatnia reklama.
0: Tato, co to za pan?
1: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
0: A pranie też za ciebie wstawi?
1: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
0: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
1: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
11: I pornie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
13: Dziś w Opolu zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Rano słupki rtęci pokażą około 20 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też da o sobie znać. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, a wieczorem może nas zaskoczyć przelotny deszcz przy 27 stopniach. Wiatr będzie łagodny, co sprzyja miłemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Opole wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
14: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Młody lekarz nie pracuje już w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę po doniesieniach dotyczących jego grafiku i aktywności politycznej. Mężczyzna, który jako koordynator SOR-u w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, został objęty kontrolą. W szpitalu trwa audyt zlecony przez miasto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
15: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
16: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
15: Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
17: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
15: mówił premier Donald Tusk.
14: Dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek na ulicy zastrzelony został Rosjanin Robert K. Mężczyzna był krytykiem Kremla i wcześniej miał otrzymywać groźby.
17: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
14: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Młodzi Polacy coraz ostrożniej podchodzą do zakupu mieszkania. Z sondażu wynika, że 30% z nich nie wyklucza wynajmu do końca życia. Prawie 60% deklaruje, że zdecyduje się na kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich poziomu życia.
11: SK2 Sport.
14: Pierwsza kolejka mundialu za nami. Zakończyły ją mecze grupy K i L. W grupie K prowadzi Kolumbia, która pokonała Uzbekistan 3-1. Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga po remisie 1-1. W grupie L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a Ghana pokonała Panamę 1-0. Dziś rusza druga seria spotkań fazy grupowej. A polskie siatkarki awansowały na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię 3-0. Liderkami pozostają niepokonane Brazylijki. A dziś Polki zmierzą się z Ukrainą, która po raz pierwszy występuje w tych rozgrywkach.
18: Moi drodzy, chciałem się was zapytać, czego nas uczy ten przykład tego młodego lekarza milionera, no? Że nie trzeba od razu szukać bogatej żony albo bogatego męża, ale jednak mimo wszystko, no, trzeba znaleźć odpowiednią partię.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Dla siebie oczywiście. 3,5 minuty po

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak się postarali, żeby lądowali na pierwszym miejscu naszej gorącej polskiej dwudziestki. Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Moi drodzy, ja widziałem wczoraj Łukasza Zduńczyka. Tak się snuł tutaj korytarzem, chodził, prawda, coś tam na kawę wpadł chyba, nawet coś przekąsił. Czyli co? Czyli okazuje się, że się nudzi, bo już wszystko policzył, co mu żeście zasłali, więc liczę na to, że nie zawiedziecie mnie, moi drodzy, i dorzucicie jeszcze parę głosów w naszej gorącej polskiej dwudziestce, tak żeby Łukasz miał co liczyć do jutra, do godziny 18. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. Mamy 20 najlepszych, najfajniejszych polskich hitów, które tylko czekają na wasze plusy. No i też na minusy, bo minusika też można dać. No i oczywiście są propozycje i w propozycjach jest na przykład Artur Roje, którego też dzisiaj wam jeszcze zagram. Tak więc, moi drodzy, SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki w piątek po 18.
2: SK2.
1: A na zegarach zrobiło nam się już 11 minut po godzinie 7.

Dokładnie 17 minut po godzinie 7 to jest dobry czas na zagadkę o poranku. Co robi Robert Lewandowski, jak mu się przelewa? No, przede wszystkim kupuje. Kupuje luksusowy jacht i tak też zrobił nasz napastnik. Zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu z Gdańska. Piłkarz wybrał model, który ma 24 metry długości, 12 metrów szerokości i powierzchnię użytkową blisko 366 metrów kwadratowych. I na pokładzie ma m.in. garaż na skuter wodny, platformę kąpielową oraz prywatną strefę wypoczynkową. No, to ładnie to wszystko wygląda i to wszystko za zaledwie 8 milionów euro, czyli tak w okolicach 303 milionów złotych. Tak przynajmniej branża ocenia wartość tego katamaranu. No ciekawe, jak po takim zakupie będzie grał polski napastnik, bo tutaj są obawy, prawda, że więcej czasu będzie spędzał na wodzie niż na boisku. No, bo powiedzmy sobie też szczerze, prawda, jednak luksusowy jacht musi mieć na niego jakiś wpływ. SK2. Ale z drugiej strony daje też ocean możliwości. No, może nie ocean. Może. Niech będzie. 18 po 7, już teraz Big Day w Dzień Gorącego Lata w Radiu SK2, gdzie gramy tylko najlepsze i tylko polskie hity.

0: i ja.
1: No z kim to wiadomo, ze Sławkiem Peszko, a jak to wiadomo też, na Stadionie Narodowym można mu postrzelać karniaki i za chwilę kolejna osoba stanie przed szansą na to, żeby się z nami wybrać na ten Stadion Narodowy, sk2.pl. Tam cały czas wybrzmiewa to, co Sławek powiedział i co jest wygwizdane, proszę bardzo.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
1: Tak więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby wejść na sk2.pl, zgłosić się do zabawy, no i po 7.30 ktoś z was stanie przed szansą na wykończenie tego, co Sławek Płaszko powiedział i jeżeli się uda, to jedzie z nami na Stadion Narodowy, a tam gra już o 10 tysięcy złotych. Jeżeli nie, to też coś trafi do jego kieszeni.
3: SK2

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: Sklep Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
2: Dziś rano w Opolu czeka nas przyjemna pogoda. Termometry wskażą 22 stopnie, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Ciśnienie będzie stabilne, co nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc możemy oddychać pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 26 kresek, a wieczorem możliwe są przelotne opady przy 27 stopniach. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Opole zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
3: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku w Sosnowcu. Około północy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Szef polskiego MSZ-u rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Londynie. Radosław Sikorski spotka się m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Powellem. Tematem będzie współpraca obu krajów w ramach polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Jest podejrzane o nękanie, kierowanie groźb i znieważanie mieszkańców. Trwa postępowanie dotyczące mężczyzny z osiedla Popowice we Wrocławiu. Służby proszą o kontakt osoby, które zostały pokrzywdzone.
4: Każda informacja może przyczynić się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraw, a także spowodować odpowiedzialność podejrzanego za zarzucane mu czyny.
3: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, a w maju 45-latek został tymczasowo aresztowany.

0: Ściana, czyli inaczej mur, a taki mur to czasami na boisku się stawia, prawda? Żeby piłkę do bramki przeciwnik nie mógł skierować.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: No i teraz sobie postrzelamy troszkę. Napisała do mnie Dorota. Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: Dorota napisała tak. Moje powołanie to inwestycja bez ryzyka. Dostajecie zawodniczkę, która zostawia serce na boisku.

0: boku, uśmiech w szatni i piłkę w siatce. No to ja postanowiłem zaryzykować i zainwestować bez ryzyka i dzwonię do Doroty. Dorotko, słuchałaś sobie tego dźwięku, słuchałaś sobie, co tam Sławek Peszko mówił?
1: Tak, słuchałam. I czym więcej słucham, tym mam więcej odpowiedzi.
0: To wybierz tą jedną, która jest poprawna. Jeżeli trafisz, no to weźmiesz udział w finale SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie i będziesz miał wtedy szansę na zgarnięcie nawet 10 tysięcy złotych. Plus jeszcze 1000 kieszonkowego, prawda?
1: O matko.
0: Przejazd do Warszawy i nocek, hotelu.
1: Same luksusy.
0: Same luksusy, tak jest. Ale żeby te luksusy wygrać, to musisz spełnić jedno zadanie. Musisz odgadnąć, co też Sławek Peszko miał na myśli, mówiąc to, co mówił i co się pojawiło na naszej stronie sk2.pl. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przychodzi do kolejnej rundy, a do ciebie poleci stówka. Wszystko jasne?
1: Rozumiem. Tak, oczywiście. Wszystko jasne.
0: Dobra, to gotowa jesteś?
1: Tak, gotowa.
0: To uwaga, leci zagadka.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
1: Gwizdek.
0: Gwizdek?
1: Tak.
0: Czy to jest, moi drodzy, gwizdek? To nie jest gwizdek. To nie jest
1: gwizdek. Rozumiem.
0: To nie jest gwizdek. To nie jest nawet blisko gwizdka nie leżało, moja droga. To jest coś innego i dlatego będziemy tego szukali teraz cały czas. Przez cały dzień. Ale Dorotka, na pocieszenie stówka leci do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo. Parę karniaków za to można będzie sobie kupić. A dlaczego by nie?
1: Oczywiście.
0: Dobrze. To do Doroty leci stówka. Dziękuję ci, moja droga. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki bardzo.
0: Życzę.
1: Ja również. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, do usłyszenia.
0: Pa, pa, hej. A zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Kolejna runda już za parę godzin. Ja jeszcze przed godziną 9 rzucę małą podpowiedź na antenie, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, bo pojawi się podpowiedź i być może ktoś jako ten trzeci dołączy do naszej jedenastki, która na Narodowym postrzela karniaki Sławkowi Peszce w naszej zabawie SK Karniaki Cup. SK2.pl, tam cały czas dostępny jest ten dźwięk, możecie się z nim zapoznać, osłuchać, no i zastanowić, co Sławek Peszko ma dużego.
3: SK Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.

9 minut zostało do godziny 8. Ja przeglądam gazety kolorowe, bo to co to się dzisiaj pisze? No pisze się na przykład to, że Filip Heiser kupił samochód, ale nie tyle dla siebie, co dla swojego czworonożnego przyjaciela, czyli swojego pieska. W samochodzie, proszę bardzo, w bagażniku dywanik jest na przykład. No jest spore, widać, że to jest auto skrojone pod psa, bo widać, że i zawieszenie jest wysokie, więc piesek może sobie poskakać, prawda? A i Buda niczego sobie, no. Takie to małe szczęścia się wozi w samochodzie, proszę bardzo.

Małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach. Nie wiem, wiecie, ale ten kawałek w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie powstania. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak on patrzył przez tą czapkę. Nie wiem, czy pamiętacie teledysk, ale ta czapka była zasłonięta dość mocno na oczy. No dobrze, moi drodzy, patrzę na zegarek, no i nie ma co tutaj owijać w bawełnę. 5 minut zostało do godziny 8, a po 8 przecież zawsze gramy w Państwa Miasta. No więc już można się zgłaszać do naszej dzisiejszej zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y, albo Messenger. Messengerem też można się zgłosić do zabawy, tylko pamiętajcie, żeby zostawić swój numer, żebym mógł do Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? No to jako, że mieliśmy za sobą małe szczęście, to proszę mi tutaj powiedzieć, co Wam przynosi szczęście i odpowiedzią na to pytanie wchodzicie do gry w Państwa Miasta już po 8. SK2.

0: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
2: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl. Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama. Teoria i praktyka.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
3: Przedpołudnie w Opolu zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury, a temperatura sięgnie 21 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc spacer po mieście zapowiada się komfortowo. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza dobra, dlatego oddychać będzie się lekko. Po południu słupki rtęci wzrosną do 26 stopni. Na horyzoncie brak opadów, więc parasole zostawcie w domu. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
4: Minęła 8. Paulina Chorobatowska, to są newsy. Eskin 2. Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
5: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
4: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To, czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja zwłok. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniu medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
6: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
4: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
7: Straszna rzecz, wie pan co? Naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek. No ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
8: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
4: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
1: SK2 Sport.
4: Druga kolejka fazy grupowej mundialu startuje już dzisiaj. Na początek Czechy zagrają z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W nocnych spotkaniach Kanada podejmie Katar, a Meksyk zagra z Koreą Południową. A polskie siatkarki dobrze zaczęły kolejne turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię i odniosły czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Dziś o 12:00 zagrają z Ukrainą.
9: A dzisiaj, moi drodzy, tak patrzę w kalendarz, obchodzimy dzień sushi, czyli tej ryby z ryżem owiniętej glonem. To zamieńcie sobie teraz rybę na mięsko i wam wyjdzie polskie sushi, czyli gołąbki.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Ja to zawsze muszę coś takiego walnąć, że mi później ślinka leci. 3 po 8.

Do zbroi afery zaszło w armii rosyjskiej. 8 minut po godzinie 8 i teraz o tym sobie poopowiadamy, bo tam rosyjska prokuratura postawiła zarzut osobom odpowiedzialnym za produkcję i dostarczanie konserw mięsnych dla żołnierzy. Według śledczych w puszkach zamiast mięsa dobrej jakości znajdowały się głównie chrząstki i skóra. No i finalnie okazało się, że 170 ton konserw premium, tak miało napisane na tych, na opakowaniach, premium, które trafiły do żołnierzy, miały skład taki sam jak karma dla kotów. Ja tam nie rozumiem, w czym problem, prawda? Kto był w wojsku, ten wie, że tam zawsze znajdą się jakieś koty.

0: kto będzie chciał, a kto będzie nie chciał, prezent marzeń o wartości 500 zł, to się za chwilę okaże.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas zacząć Państwa miasta i teraz tak, mamy Martynę i mamy Patrycję. Dzień dobry paniom.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, witam serdecznie. Już tłumaczę, o co chodzi w naszej zabawie, bo być może ktoś słucha nas po raz pierwszy, a więc tak, mam koło i teraz tak, dla każdej z was to koło wylosuje sobie literkę, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. No i teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, nie zaczyna się na tą literę, na którą powinno się zaczynać, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, która z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. No i są jeszcze jokery na kole. Jeżeli któraś z was trafi na jokera, może sobie wybrać sama literkę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne, jasne.
0: Dobra, dwa jasne są. Martyna jako pierwsza dzisiaj kręci w prawo czy w lewo?
4: W prawo, proszę.
0: W prawo,
4: mocno.
0: Proszę. Mocno. Wierzy mi się koło rozpadań. Dobra, okej, postaram się. Uwaga. Poszło mocno. Poszło mocno i się trzęsie. Ale jest, udało się, doszło do samego końca. Martynko, dla ciebie joker.
4: Joker. No to wybieram literę, tak?
0: No wybierasz literę, tak.
4: To niech będzie D.
0: D, czwarta litera alfabetu, A, B, C, D. D, tak?
4: Tak.
0: Dobra, dobra, litera D dla ciebie. No to lecimy, na literkę D poproszę państwo.
4: Dania.
0: Miasto.
4: Dublin.
0: Poznana postać.
4: Dawid Podsiadło.
0: Roślina.
4: Dom.
0: Kolor.
4: Dyniowy.
0: Zawód.
4: Dentysta.
0: Samochód.
4: Delono.
0: Imię.
4: Dacia.
0: Okej, dobra, imię. No tutaj już imię.
4: Dania.
0: Dobrze, że poprawiłaś. Co powiedziałaś jako pierwsze?
4: Demono. Bo mi się pojawiło z tym, Daewo.
0: A, to z tym Daewo. No dobra, okej. Okay. Ale dobrze, że poprawiłaś i się zmieściłaś w czasie. Martyno, 7 punktów dla ciebie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Patrycjo, 7 punktów do pobicia.
5: Mhm, ambitnie.
0: Ambitnie, oczywiście, że tak. To co, w prawo, w lewo?
5: W lewo, poproszę.
0: Niech będzie w lewo, poproszę. Trochę lżej zakręciłem, bo ona naprawdę już się trzęsie i zaraz mi... Ojejku, no zobacz. Joker. No, wybierz sobie sama literkę w takim razie. Ale nie możesz D. O, nie możesz D, bo Martyna miała D.
5: No to może K. Jak Krzysztof.
0: K. K. Literka K w takim razie dla ciebie. Proszę bardzo, głośno, wyraźnie, bo coś tam trzeszczy na linii. Uwaga! Na literkę K poproszę państwo.
5: Kanada.
0: Miasto.
5: Kalisz.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Las Vegas.
0: Imię.
5: Karol.
0: Roślina.
5: Kaktus.
0: Potrawa.
5: Kotlet.
0: Zawód.
5: Kamieniarz.
0: No pięknie, proszę bardzo, dobra.
5: To... Już koniec,
0: to pozwólcie, że w takim razie podliczę punkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 punktów, 7 do 7, ale wynik, moi drodzy, będzie dogrywka, bo jest 7-7, tak więc dogrywka polega na tym, że ja zaraz wylosuję sam z siebie, wylosuję literę i później podam kategorię i wy się zgłaszacie swoim imieniem, która pierwsza poda swoje imię, ta odpowiada oczywiście, macie na to tak mniej więcej 3 sekundy, jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka, czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje. Patrycja, wszystko jasne? Tak. Dobra, tak. To uwaga, kręcę kołem. Zakręciłem.

0: co tam się dzieje? Martyna, czy ty płaczesz?
1: Nie, z koleżanką się śmiejemy i cieszymy.
0: Brawo! Martyna zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł, to chyba ten prezent marzeń to na dwie pójdzie, co?
1: Chyba tak.
0: Chyba tak, chyba tak. A do Patrycji lecą prezenty od Radia SK2 Państwa Miasta jeszcze jutro po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Jak wam coś w domu zżera prąd, to nie znaczy, że to jest od razu jarząbek. Absolutnie nie. Są nowe dane, które pokazują, co najwięcej prądu nam pobiera z naszej sieci i za co tak naprawdę płacimy krocie. Otóż, moi drodzy, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie lodówka jest największym pożeraczem prądu, absolutnie, bo jej roczny koszt takiej lodówki to jest 150-170 zł. Prawdziwi rekordzistami są pod względem zużycia energii płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny, przy czym piekarnik w jednym cyklu pieczenia może zużyć tyle prądu, co, uwaga, 65 lodówek. Nieprawdopodobne. I wcale nie jest tak, że ładowarki do telefonów, jak są podczepione pod gniazdko, to spożywają dużo prądu. Nie, te badania pokazują, że nie. Jednak ten piekarnik.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
20: Dziś w Opolu przedpołudnie zapowiada się pod znakiem chmur, ale słońce nie da za wygraną i będzie przebijać się przez niebo. Temperatura wzrośnie do 22 kresek, co oznacza, że będzie cieplej niż wczoraj. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu słupki rtęci pokażą maksymalnie 26 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
21: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Doszło do 2 zderzeń samochodów osobowych z ciężarówkami. Do pierwszego wypadku doszło przed zjazdem na ulicę Mikołowską w kierunku Wrocławia. Drugie zderzenie miało miejsce w Rudzie Śląskiej na wysokości MOP Wirek w stronę Krakowa. W obu miejscach mogą tworzyć się chwilowe zatory. Atak dronów na rafinerię w Moskwie. Po ukraińskim ostrzale w zakładzie wybuchł pożar. Nad obiektem pojawił się gęsty dym. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka bezzałogowców. Rosja informuje o zestrzeleniu ponad 500 dronów. I jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza w Gdyni. To od jutra do 28 czerwca, a w programie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce i wielka parada.

4 pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Te pory roku bardzo szybko mijają. Przecież nie tak dawno temu był rok 2000, prawda? A już mamy 2026. No, zleciało szybciutko. Nie tak dawno martwiliśmy się pluskwą milenijną, a dzisiaj pomartwmy się czym innym. To jest kącik odkurzający. Czyli wracamy do starych newsów, nadajemy im nowe brzmienie i dzisiaj, proszę bardzo, coś takiego znalazłem. Z 2001 roku, wiadomość. W województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim krowy dostaną paszporty. Rozpoczęto tam pilotażowy program identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych. Każde oznakowane zwierzę otrzyma dokument identyfikacyjny, tak zwany paszport, pisała Polska Agencja Prasowa 18 czerwca 2001 roku. I powiem wam, że ja jestem za tym, żeby dawać krowom paszporty. One też zasługują na to, żeby świat zobaczyć. Poznać jakieś nowe stworzenia, prawda? Jakieś nowe miejsca, no. Wyobrażacie sobie, jak fajnie wyglądałaby krowa na Krecie? Wyska 2.

Lato to można na przykład w lesie spędzać i polecam wam to robić, szczególnie jeżeli chodzicie i lubicie zbierać różnego rodzaju rzeczy, tak zwane artefakty. 11 minut do godziny 9 zostało, a tymczasem 27 wieków, czyli 2700 lat, leżał sobie pod ziemią zabytkowy miecz. Natrafił na niego poszukiwacz artefaktów tych właśnie, który wybrał się do lasu na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Według badaczy miecz może pochodzić jeszcze z epoki brązu, wyobraźcie sobie. Eksperci mówią o jednym z najcenniejszych odkryć tego typu w tym rejonie. Lepszego nie było do tej pory. No i widzicie, czasami warto patrzeć

0: Wiesz, Kasiu, co dzisiaj będziesz musiała zrobić?
1: Co będę dzisiaj musiała zrobić?
0: Będziesz musiała wyselekcjonować znowu kogoś do naszej jedenastki.
1: Oczywiście, że tak.
0: Znowu się nie udało. Dorotka była u mnie

0: jak mój.
1: No i co Dorotka powiedziała? Że gwizdek.
2: No to,
1: no to, to nie był gwizdek.
2: To chyba nie tak.
1: To nie był gwizdek.
2: To nie
1: był gwizdek.
2: Obiecałem,
1: że przed godziną 9 będzie podpowiedź, więc może u ciebie będzie wtedy łatwiej. No to już podpowiadam. Uwaga, podpowiedź brzmi. Sławek Peszko ma to duże.
2: Okej. Okay. Ambicje, no dobra. No,
1: nie. No to drugie słowo, które odpada. A dzieci często mają małe. Mlask.
2: Mhm. No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę odpytywała, zobaczymy, czy może ktoś trafi.
1: No u dzieci to jest małe. Mlask.

0: Reklama.
1: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
18: Dziś w Opolu zapowiada się cały

0: całkiem przyjemny dzień. Rano możemy liczyć na sporo słońca, choć z czasem pojawi się więcej chmur. Temperatura osiągnie 22 stopnie, co zapewni nam komfortowe warunki. Wiatr będzie słaby, wiejący z zachodu, więc nie przewidujemy większych niespodzianek. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu termometry pokażą nawet 26 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Opole wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Kontrole w szpitalu południowym w Warszawie. Sprawą lekarza Dawida Kacprzyka zajmą się ratusz, NFZ i prokuratura. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
4: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR szpitala południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
3: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
2: A złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziś ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem.
5: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
2: Zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Robot pies pomoże studentom w nauce programu. Kosmo potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie trafiło do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To już drugi robot, który ma uczelnia.
6: SK2 News Opole.
7: Michał Przybyła. Opolscy uczniowie coraz chętniej zaglądają do doradców zawodowych, bo nie wszyscy mają pomysł na siebie. Niestety tej najważniejszej decyzji o wyborze zawodu za nich podjąć nie może.
8: Doradca zawodowy pomaga ukierunkować się. Oczywiście nie wybierze zawodu dla dziecka, ale pokaże jego mocne strony.
7: Mówi dyrektorka Centrum Wspomagania Edukacji. Opolanie będą mogli dziś poznać zasady bezpieczeństwa na wakacjach. Piknik edukacyjny startuje o 10:00 na placu Kopernika. Będą szkolenia z pierwszej pomocy, wykłady, pokazy i konkursy. Impreza potrwa do 14:00.
9: Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9:00. Tutaj Radio SK2. Ważna rzecz, dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Sushi, więc cóż innego mogę nam wszystkim poradzić niż to, żeby dobrze się nawadniać, prawda? Oskar Cymsimanam muzycznie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
10: No to gramy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

okazji na strzał. No ogólnie wielki zawód dla wszystkich fanów Portugalii. I zobaczcie, Kongo nie grało na mundialu od ponad 50 lat. Wracają i od razu psują humor legendarnemu Ronaldo. To się nazywa wejście z buta. Dobrze, że to wczesna faza mistrzostw i nie jest to gra na śmierć i życie. Nieco inaczej wygląda to w muzyce. Bez ciebie umieram. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: Nie będę, nie pasuje. Buntownicze podejście do tematu miłości i związków. Nie będę Julią, Wanda i Banda w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. A jeśli wy macie podejście bardziej romantyczne, to w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki naszego radia na wasze głosy czeka nówka Sztuka od Jeremiego Sikorskiego, czyli kawałek Tylko My. Dzięki waszym głosom można mu wskoczyć do notowania. Jest też nowy Artur Rojek i Daria Marks. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Kolejne notowanie już jutro o godzinie 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: I po reklamie.

0: Już w przyszłym tygodniu fani usłyszą ten kawałek na stadionowym koncercie Sanach we Wrocławiu. Można sobie powtórzyć tekst, przypomnieć jak to leciało, etc. Na disco gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10, zaraz dowiemy się, co dzieje się w Polsce i na świecie. A po 10 szykujcie się na podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
10: Dziś w Opolu szykuje się ciepły dzień. Przedpołudnie przyniesie nam 23 stopnie, ale niebo będzie zasłonięte ciemnymi chmurami. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 27 kresek, choć chmury nie odpuszczą. Jutro również spodziewamy się pochmurnego nieba, a temperatura maksymalna osiągnie 31 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Opole. Wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy śmierci rosyjskiego artysty Roberta K. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna został ujęty przez lubelską policję i ABW, a według premiera posługuje się gruzińskim paszportem. Służby ustalają teraz, kto mógł zlecić zabójstwo w Białej Podlaskiej, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Eski 2. Ropa tanieje na światowych rynkach po porozumieniu USA z Iranem. Donald Trump poinformował, że strony uzgodniły dokumenty zdalnie, dlatego odwołano planowaną ceremonię podpisania w Szwajcarii. Porozumienie przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał je w Paryżu, a Iran zaakceptował dokumenty zdalnie.
12: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
11: Informował Mateusz Chłyston. Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi. W najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego odbędą się czwarte

0: Prowadzę fundację Schowi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego Boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
1: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
0: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
1: O szczegóły dopytywała Julia Niewiadoma, a program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora.
2: SK2 News Opole.
3: Michał przybyła. Kolejna Wilczyca opuszcza Watahę. Tym razem z ekipą Unii Opole pożegnała się przyjmująca Hanna Helwig. Kilka dni temu z klubem rozstała się też rozgrywająca Maggie Speaks, a wcześniej Ukse Guereka. Do drużyny dołączyła za to reprezentantka Ukrainy Adriana Pawlek. Koniec urlopu dla piłkarzy od Reopole. Jutro zawodników czeka trening motoryczny. W sobotę odbędzie się pierwszy trening, a 27 czerwca niebiesko-czerwoni pojadą na obóz. W czasie przygotowań rozegrać mają w sumie 7 sparingów.
4: No tak, to już ten czas. Paulina mówiła w newsach o Nocy Kupały, dla innych to jest Noc Świętojańska albo Wianki, ależ mamy piękne nazwy. Na przywitanie lata. Lato w Polsce będzie się czuła bardzo dobrze zaopiekowane. Tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku. Monika Lewczuk, mam dla was na początek tej godziny, 3 minuty po 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Oczywiście wodą, wiadomo. Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2 to za nami. Ja mam nadzieję, że dziś w poranku Dorota wzięła solidny łyk kawy, bo nie trafiła ze swoją odpowiedzią na pytanie, co Sławek Peszko miał na myśli. Zakładała, że chodziło o gwizdek, ale chyba nie takie wielkie rzeczy mają w Ameryce. Ja przypomnę zagadkę na dziś w takim razie.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, a Jarząbek podpowiedział mniej więcej to, u Sławka jest duży, u dzieci często mały, a ja podpowiem ze swojej strony wam, że rośnie. I tu już stawiam kropkę, czekam na wasze zgłoszenia do zabawy SK2 Karniaki Cup. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl. Zbieramy 11 marzeń na PGE Narodowy. Po godzinie 11 będę do kogoś z was dzwoniła.

Często w świecie muzycznym bywa tak, że piosenki pisane są z myślą o konkretnych artystach, ale gdy nie przypadną im do gustu, bo też się tak może zdarzyć, to dostają je tak jakby w spadku inni artyści. Zupełnie inaczej było z wielkim hitem, który wspólnie stworzyli Romuald Slipko i Andrzej Mogielnicki, bo hymn bezkompromisowej dziewczyny, która nie może pogodzić się z obłudą, w latach 80. pasował tylko do jednej artystki na polskiej scenie muzycznej i to właśnie dla niej był pisany. O kim mówię? Izabela Trojanowska. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Gramy wam w radiu.

Solowa kariera brzmi pięknie w wykonaniu Kasi Sienkiewicz. Zresztą sami możecie ocenić, oczywiście. Były momenty, gramy wam w Radiu SK 2, a po 19 wy spędzicie moment, albo nawet i kilka momentów w doborowym towarzystwie, bo do naszego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski z Margaret po to, żeby odpalić premierę nowego singla, czyli Później ci opowiem. Kinga Baryga zada temu duetowi kilka ciekawych pytań, a wszystko zobaczycie też na naszych eskowych socjalach.

0: apkę w smartfonie zainstalujesz, wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.

0: wymówkę, żeby poleżeć.
1: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
0: To z Tauronem.
1: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: Nie no, ja to nie będę wam zadawała takich niewygodnych pytań jak Kuba Sienkiewicz i spółka. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? Gramy wam na finał dziesiątki najlepszych polskich hitów Radia SK2, ale po 11 zapytam się kogoś z was, co Sławek Peszko miał na myśli, to w ramach SK2 Karniaki Cup. Już tylko 9 miejsc zostało w naszej jedenastce marzeń, która w lipcu zagra wielką kasę na PGE Narodowym. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla ciebie i twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
14: Dziś w Opolu niebo zasnute chmurami, ale temperatura będzie przyjemna. Termometry pokażą 24 stopnie, więc jest szansa na ciepły dzień. Ciśnienie stabilne, nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Wiatr będzie delikatny, ledwo wyczuwalny, co sprawi, że spacerowanie czy inne aktywności na świeżym powietrzu będą komfortowe. Po południu temperatura wzrośnie do 26 kresek, dlatego warto wykorzystać ten czas na relaks na świeżym powietrzu. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.

0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Jak ustalił nasz reporter, podejrzany został zatrzymany dziś przed godziną 9:00 pod Warszawą. Śledczy wyjaśniają jego rolę w sprawie oraz okoliczności zbrodni. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
2: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
1: Przypomnijmy, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. 4 osoby poszkodowane, samochód wypadł z drogi na drodze krajowej nr 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Małomotki Dwór na terenie gminy Repki.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały przewiezione do szpitali.
1: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Wciąż są utrudnienia na krajowej 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Minęło 10 tygodni od cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy, czy w szpitalu w Bełchatowie wydłużyły się kolejki, czy pacjenci mają problem z dostępem do kluczowych badań diagnostycznych.
4: Możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak, jak było.
1: Zapewnia Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci mniej za część diagnostyki wykonywanej poza limitem.
5: SK2 News, Opole.
6: Cicho przybyła. Jutro długo wyczekiwany i przez wszystkich upragniony piątek, a jak piątek, to w opolskich Heliosach nowości. Z całą rodziną możecie wybrać się na Toy Story 5. Jeśli lubicie się bać, to koniecznie powinniście zobaczyć Backrooms bez wyjścia, ale ostrzegam, bo po obejrzeniu tego filmu mogą przyśnić wam się koszmary. Kolejną premierą jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, a akcja filmu rozgrywa się w okresie zimnej wojny. Wciąż też możecie wybrać się na najnowszy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia.
7: W newsach Paulina mówiła o badaniach. To bardzo ważna rzecz oczywiście, więc ja profilaktycznie zaraz do kogoś z was zadzwonię, by spytać, czy przypadkiem wiecie, co to za słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszki, więc profilaktycznie telefony miejcie pod ręką. O najlepszych polskich hitach oczywiście nie zapominamy. Ania Wyszkoni przed nami na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 11:00.

0: Totalny jakby amator, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo ty sobie grasz, grywasz w lidze jakiejś. Tak. Powiedz,
1: tak,
0: gdzie grasz.
1: Amatorsko gram. Gram w D-klasie, w drużynie LZS Krzątka.
0: Czy chcesz ich pozdrowić teraz?
1: Oczywiście, pozdrawiam całą drużynę, tylko wspaniałego trenera i wszystkich wspaniałych kibiców.
0: No i wspaniale, wspaniały gracz zresztą pozdrawia. Ja to w ogóle sobie tak myślę, bo jakby kompletujemy tą jedenastkę Marzeń Radia SK2. Do tej pory mamy Emilię i Paulinę. Ja sobie pomyślałam tak, Emilka grałaby na napastnika, Paulina może dobrze by broniła, a ty gdzie byś siebie widział w tym całym składzie? Jako nie amator
1: jestem
0: oczywiście.
1: Jestem uniwersalny, mogę znaleźć się na każdej pozycji.
0: Czyli to ty wyrabiasz te wszystkie kilometry na boisku za innych.
1: No powiedzmy, że tak.
0: A właśnie. Michał też skorzystał z takiej fajnej

0: dnia kick-off.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Kompletujemy jedenastkę marzeń, kompletujemy ją. Już prawie kompletna, no to znaczy dopiero dwie członkinie, dwóch graczy, dwie graczki w zasadzie, Emilia i Paulina, znalazły się w naszej jedenastce marzeń SK Karniaki Cup. No to chyba pora wpuścić trochę męskiej energii. Ze mną już jest Michał. Cześć, Michał.
3: Cześć.
2: Michał, ty, to nie jest tak, że ty jesteś

0: zagadkę. Po tej zagadce masz 3 sekundy na udzielenie właściwej odpowiedzi, co tam kryje się pod gwizdem. Puszczamy?
1: Tak jest.
0: To puszczamy.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
1: Jak moje zakwasy?
0: Jak moje zakwasy w Ameryce?
1: No nie,
0: jak moje zakwasy w Ameryce. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to jest właściwa odpowiedź. Niestety nie są to zakwasy, chociaż pewnie Sławomir Peszko, no nie są obce Sławkowi Peszce zakwasy, to jednak nie o to słowo nam chodziło. Nic się nie stało. Oprócz drużyny masz jeszcze kogoś do pozdrowienia, Michał?
1: Pozdrawiam moją dziewczynę i wszystkich moich znajomych.
0: Super, no i piękne, pozdrowienia poleciały, no my czekamy dalej, kompletujemy sobie 11 marzeń Radia SK2, czekamy na wasze zgłoszenia na sk2.pl. Co Sławek Peszko miał na myśli? To jest dopiero pytanie.
3: SK, karniaki, kao.
4: Strzel i wygraj w SK2.

0: Pamiętam, że jak dziecięcem będąc słuchałam tej piosenki w radiu, jadąc z rodzicami gdzieś na wakacje ciemną nocą, to ciarki ze strachu mnie przechodziły. Te smyczki w tle budziły takie poczucie, że coś złowrogiego czyha w tych wszystkich lasach, przez które sobie jedziemy autem. Innymi słowy, dobrą robotę zrobili Państwo z Various Monks. Myślę, że właśnie o takie emocje im chodziło. Zabij mnie, tak Wam gramy w Radiu SK2, to ponadczasowe hity, za to po godzinie 12 możecie liczyć na podróż w czasie, bo przygotowałam dla Was kolejny muzyczny wehikuł czasu.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: można powiedzieć, że Ania Dąbrowska się poddała. Z tobą nie umiem wygrać w Radiu SK2, za to Michał walczył dzielnie, niestety nie odgadł, co dziś Sławek Peszko miał na myśli. Dziś po 17:00 kolejna szansa na wejście w skład jedenastki marzeń Radia SK2, Karniaki Cup i udział w wielkim finale na PGE Narodowym w lipcu, a tam szansa na zgarnięcie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż, wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
3: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
5: To pewne. Niskie ceny są

0: W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
7: Dziś w Opolu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 24 stopnie, a niebo może czasem uronić kilka kropel deszczu. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o gwałtowne zmiany. Wieczorem temperatura wzrośnie do 26 kresek, a jutro spodziewamy się więcej słońca, choć chmur też nie zabraknie. Maksymalnie termometry mogą pokazać 31 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy.

0: Firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 12.

0: On być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnę, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemion Skierpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czy mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
1: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
2: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
1: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
3: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
1: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości.
0: Po 13 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA. Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, dwóch trafiło do szpitala.
4: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
0: Mówił Stanisław Wawrzczuk z kopalni Eco Plus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu prac zdecyduje komisja. Uwaga, kierowcy, droga S5 w okolicach węzła Wrocław Północ jest zablokowana w stronę stolicy Dolnego Śląska. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Z powodu działań strażaków zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
5: SK2 News Opole.
6: Michał Przybyła. Wielkie sportowe emocje czekają nas w przyszłym tygodniu na stadionie lekkoatletycznym w Opolu. Odbędzie się tam wówczas turniej nadziei olimpijskich, w którym wezmą udział reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy. Zawodnicy do lat 23 będą rywalizować we wszystkich dyscyplinach olimpijskich. Szykujcie flagi i biało-czerwone stylówki i wpadajcie kibicować naszym. To w przyszłą sobotę od 10. Również w sobotę 27 czerwca odbędzie się nocne zwiedzanie zoo. Początek o 20.
7: I połowa czwartku za nami. Szybko leci ten czas. W tej godzinie mam dla Was nowość od Dawida Podsiadło. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Sporo atrakcji, więc gramy, nie marnujemy czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Prawie 3 minuty po godzinie 12. 10 hit.

0: Dla jednych miód na uszy, a dla innych wielki test na dykcję. Uwaga, próbuję. Gabriel Fleszar, jego Kropla deszczu w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity i też przy okazji dbamy o wasz dobry humor. Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia Sanatoria.
3: Tak.
2: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
3: Tak.
2: Dobrze.
3: A, to... jeszcze co by było, jakby oprócz, jak nie Karpacz?
2: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
3: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
4: Obojętnie. Może być i Karpacz.
3: Może być i Karpacz, tak.
2: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
3: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
2: Nie, nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
3: O kurczę, wie pani co, to wtedy, bo w tym Kudowa-Zdrój też jest.
2: Tak, to samo. To samo.
3: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby.
2: No.
4: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
2: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
3: Albo to, Marek.
2: Bo wie pani, to może zróbmy tak. Ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
3: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
2: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
3: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś nie, żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
2: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
3: Czy my damy radę z tym?
4: Ja nie wiem.
2: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
3: Wie pani, co ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
2: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
5: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
3: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko nie wiem, czy to u mnie pojawi.
4: No, Udało mu się,
3: naprawdę, ja już jestem tak złamana.
1: Nosel wkręca.

0: czasu.
1: Wszyscy znamy powiedzenie, do trzech razy sztuka. Wszyscy oprócz Andrzeja Zauchy. Pan Andrzej, jeden ze swoich wielkich hitów lat 80. nagrał w studiu za pierwszym razem, bez żadnych dubli, bez poprawek czy powtarzania. Ponoć nawet nie zdjął kożucha, stojąc przed mikrofonem. Kompozytor Wiesław Pierogrulka uznał, że ta pierwsza wersja wyszła naprawdę idealnie. Czy na pewno? Możecie ocenić sami. C'est la vie, Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha już teraz w Radiu SK2.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, po godzinie 17 kolejna szansa na wejście do 11 marzeń SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na sk2.pl próbujecie zgadnąć, co powiedział Sławek Peszko. Proszę bardzo.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: A właśnie. I podpowiedź ode mnie. On rośnie.
2: SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

0: zespół Kombi. Tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Kochać cię za późno. Tak się odgrażają panowie, za to nigdy nie jest za późno na to, żebyście usłyszeli najlepsze polskie hity. Po godzinie 13 Wiktor Waligura, Edyta Bartosiewicz, czyli piękne lata 90. To na pewno warto zostać z Radiem SK2. O godzinie 13 punktualnie informacja.
1: Reklama.
2: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale! Kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Dziś w Opolu niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, ale mimo to temperatura sięgnie 25 kresek, więc będzie naprawdę ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr powieje delikatnie z północnego zachodu. Od jutra możemy spodziewać się prawdziwych upałów, które potrwają przez cały weekend. Termometry pokażą nawet 26 stopni. Pamiętajcie, że jeśli coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę. Cieszcie się pogodą i bądźcie na bieżąco z naszymi informacjami.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić 1 600 000 zł w warszawskim szpitalu południowym. Tę decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie, a do tematu będziemy wracać. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to...

0: To fałszywy dokument.
1: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
0: Mówił Andrzej Fijołek z lubelskiej policji, a za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła jest ofiarą wypadku na skrzyżowaniu ulicy Ditla i Sukienniczej w centrum miasta. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
2: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
0: W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza. Sprawcy wypadku grozi do 20 lat więzienia.
3: SK2 News Opole.
4: Michał Przybyła. Straż Graniczna będzie jutro na placu Kopernika świętować swoje 35-lecie. Będą pokazy sprzętu i koncert orkiestry reprezentacyjnej. Zagra też Oberhausen. Start imprezy o 18. O tej samej porze możecie wybrać się w podróż do Jordanii. Bez biletu i bagażu. Wystarczy, że przyjdziecie do MBP przy Książąt do Polskich. Odbędzie się tam spotkanie z człowiekiem, który ten kraj przejechał rowerem i opowie wam o tym niesamowitym tripie. A jeśli chcielibyście obejrzeć coś ambitnego, to wpadajcie do Meduzy.
5: A my cały czas kompletujemy naszą jedenastkę na event, który 4 lipca na PGE Narodowym, SK Karniaki Cup, więc gdybyście byli chętni, zapraszam sk2.pl, tam macie wszystkie szczegóły, tam macie zagadkę Sławka Peszki z wygwizdanym jednym słowem i tam też możecie się zgłosić. A muzycznie w tej dziesiątce Ewa Farna i Cicho. Taki będzie początek, potem budka suflera. Rafał Adamczak, dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: Radio SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, żeby nie było. My też nie tracimy nadziei, że w końcu komuś z was się uda odgadnąć to jedno, jedyne wygwizdane słowo w dzisiejszej wypowiedzi, w dzisiejszym zdaniu Sławka Peszki, zdaniu, które czeka na sk2.pl, tam w kółko możecie słuchać, ale ja wam przypomnę, nie będę taki.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: No właśnie, jakiego słowa tam brakuje, jakie słowo jest wygwizdane, nawet podpowiedzi wam uruchomiliśmy delikatne, że u Sławka jest duży, u dzieci często mały, kolejna podpowiedź, rośnie. No właśnie, jakiego słowa tam brakuje? Słuchajcie, jak jesteście teraz w pracy, to może spróbujcie drużynowo, nie wiem, jakiś, zwołajcie kolegium na prędce, posłuchajcie, może będą różne typy, może przegłosujcie, który typ jest prawidłowy waszym zdaniem, że jak już zadzwonimy, to żebyście wiedzieli, co powiedzieć. A dzisiaj w tej sprawie na pewno zadzwonimy do kogoś z was po godzinie 17, sk2.pl. Tam w kółko można słuchać tego zdania na Sławka Peszki. Tam też macie wszystkie szczegóły zabawy, a chodzi o to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i być z nami 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Karniaki Cup, bo mało tego, jeszcze tam na miejscu właśnie na Narodowym będziecie mogli zagrać 10 tysięcy złotych. A to już bratanki, gdzie ten, który powie mi, później Emo, Ola Kendra, Trzeci Wymiar i to jeszcze nie jest cała ta dziesiątka hitów jeden po drugim w SC2.

0: Ten numer grany przez Perfect na koncertach w latach 80. miał troszkę inny tekst, często zmieniany przez publiczność, ale może już to zostawmy. Chcemy być sobą, to Perfect na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwilę będzie Baranowski, lubię być z nią, a godzina 14 wybije dokładnie za 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadłeś.

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki.

0: otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskie targi obronne.pl.
16: I po reklamie.

Sobel pyta muzycznie, kochasz? W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. W jej ramach wsiądziemy również do wehikułu czasu, ale będzie też po 14. Skąd to się wzięło?

0: Tutaj mówimy o takich wynalazkach, które towarzyszą nam w codzienności, a nad którymi właściwie nigdy się nie zastanawiamy. Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły kosiarki do kawy.
1: Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Talk. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: W Opolu czeka nas ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 26 kresek. Niebo zdominują ciemne chmury, ale deszcz raczej nas ominie. Powietrze w normie, a ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Od jutra do niedzieli przewidywane są upały, a termometry pokażą nawet 31 stopni.

0: Ciemne chmury będą nas jeszcze odwiedzać, ale słońce też się pojawi. Przygotujcie się na gorący weekend. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minister Marcin Kierwiński uciął spekulacje dotyczące udziału mężczyzny w tym zabójstwie.
3: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tego kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
2: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Na informacje o jego zatrzymaniu czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
4: Jest bezpiecznie teraz, wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
2: Przypomnę, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skierpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Oddał 500 000 złotych. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi południowemu w Warszawie część wypłaconych mu pieniędzy. Placówka już złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa przez młodego lekarza. Dzisiaj Rada Nadzorcza Szpitala ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie. Przypomnę, Dawid Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych, zrzekł się już mandatu radnego KO dzielnicy Ursus. Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. To imponująca roślina znana z zapachu padliny, mówi Karolina Sokołowska z ogrodu. Specyficzny zapach ma owady, działa jak wapik.
5: Ten mechanizm jest dla niej bardzo istotny, ponieważ ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach, tak się opisuje, jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
2: Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo poniedziałek.
6: SK2 News Opole.
7: Dorota Sań, upalny i imprezowy weekend przed nami. Już na start potrzebna będzie umiejętność bilokacji albo pierścień Arabeli, bo w piątek o 20:00 na placu Kopernika zagra Oberschlesien, ale z orkiestrą reprezentacyjną Straży Granicznej. A o 21:30 na tarasach Kochanowskiego zabrzmią hity lat 80. i 90. Będziecie mogli potańczyć. W Skansenie to będzie nawet ognisko. Od 20:00 będą warsztaty, będzie coś o utopcu i magii ziół. Zagra Lubos.
8: 2,5 minuty po godzinie 14:00. Jak tam u was jest z koszeniem trawników? Lubicie, czy może was denerwuje? Kochacie tak spędzać czas, czy może wręcz unikacie i mówicie, że kwietne łąki są teraz na czasie? No ciekaw jestem, jak to wygląda, ale ja wam skąd to się wzięło, opowiem, skąd wzięły się w naszym życiu kosiarki do trawy. Jak to z nimi było? No i zagram oczywiście kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim. Anna Jurksztowicz, Stan Pogody, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Znów jesteś ze mną, to Demono w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a tak można powiedzieć, no i w kółko odrastającej trawie, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły kosiarki do trawy? No właśnie, dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich ogród, chociaż niektórzy to potrafią, ale przez wieki trawę przycinano ręcznie, za pomocą kos i sierpów, a wszystko zmieniło się w 1830 roku, kiedy angielski inżynier Edwin Budding skonstruował pierwszą mechaniczną kosiarkę do trawy. Co ciekawe, inspirację zaczerpnął z maszyn używanych w fabrykach włókienniczych. Zauważył urządzenie wyposażone w obracające się ostrza, które przycinały wystające nitki materiału. Pomyślał, że podobny mechanizm można przecież zastosować do równego przycinania trawy. Pierwsze kosiarki były ciężkie, wykonane z żeliwa, wymagały pchania przez człowieka. Początkowo używano ich głównie do pielęgnacji boisk, parków i dużych terenów. Z czasem pojawiły się modele napędzane

0: końmi, później silnikami spalinowymi, a w XX wieku wiadomo, kosiarki elektryczne. Dzisiaj mamy te akumulatorowe również, mamy traktorki ogrodowe, nawet roboty koszące, ale cel jest jeden, chodzi o to, żeby szybko i równo przyciąć trawę. Jeśli wydaje Wam się, że kosiarka służy tylko do pielęgnacji trawnika, no to warto wiedzieć, że najszybsza kosiarka świata osiągnęła 240 km na godzinę. Rekord został ustanowiony przez specjalnie zmodyfikowaną kosiarkę oczywiście. Maszyna zachowała wygląd traktorka kosiarki, ale pod maską miała silnik motocyklowy o mocy ponad 200 koni mechanicznych. Co ważne, zgodnie z przepisami, żeby rekord był zaliczony, ten pojazd musiał być nadal zdolny do koszenia trawy. Nie wystarczyło więc zbudować wyścigówkę przypominającą kosiarkę. Urządzenie musiało zachować swoją podstawową funkcję. Jeny, jakby każdy miał taką szybciutką kosiarkę. Jakby ta robota tak szybko się robiła, prawda? A tak, kto spędza sobotę najbliższą na koszeniu trawnika ręka do góry?
1: Skąd to się wzięło?

0: Grzegorz Kierzy, Pod wiatr w Radiu SK 2 w dziesiątce hitów jeden po drugim. Mam wrażenie, że z tą zagadką Sławka Peszki tak trochę macie pod wiatr, bo trudno odgadnąć to jedno słowo, które jest wygwizdane w jego opowieści i historii. Szczegóły zabawy SK Karniaki Cup macie na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a teraz zapraszam w podróż.
1: SK 2, wehikuły czasu.
0: Już za moment zagram wam Krzysztofa Krawczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną, a to jest jeden z największych przebojów w dorobku Krzysztofa Krawczyka. Ten utwór powstał w połowie lat 80. i błyskawicznie zdobył ogromną popularność. Muzykę skomponował Sławomir Sokołowski. Tekst napisali Andrzej Sobczak i Andrzej Kosmala, ukrywając się pod wspólnym pseudonimem Adam Jarek. Sam Krawczyk podobno był bardzo zaskoczony, jak wielkim hitem okazała się ta piosenka. To taka klasyczna ballada o rozstaniu, ale podana w tanecznym, takim lekkim rytmie. Piosenka stała się jednym z utworów najbardziej kojarzonych z Krawczykiem. Po śmierci artysty w 2021 roku wielu fanów i internautów również właśnie ten tytuł przywoływało jako symboliczne pożegnanie z legendą polskiej muzyki. 3 lata temu zaledwie, bo w 2023 młodsze pokolenie odkryło ten hit na nowo dzięki nowej wersji przygotowanej przez Tripsa i Kubańczyka. Dzięki temu Ostatni raz zatańczysz ze mną wróciło na listy hitów i do klubów, pokazując, że dobra melodia po prostu nie zna wieku i nie boi się upływającego czasu. My jednak wrócimy do oryginału. W Radiu SK2 już teraz Krzysztof Krawczyk i Ostatni raz zatańczysz ze mną.

Najnowsza propozycja od Artura Rojka w objęciach na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Niezapomniane to mogą być wakacje. Jeżeli w ogóle będą to wakacje spędzane w Polsce, to wiecie, że chyba takie są najlepsze. Oczywiście można się przyczepić do kapryszącej czasami pogody, ale podobno nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania i złe przygotowanie, więc o tym trzeba pamiętać. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wy, tak jak my, doskonale wiecie, że Polska jest najfajniejsza. Z Polską mamy na pewno każdy jakieś fajne wspomnienia, mamy ulubione miejscówki, więc koniecznie na sk2.pl już możecie dawać nam znać, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. My rozpoczynamy naszą kultową wakacyjną zabawę Polska jest najfajniejsza już od najbliższego poniedziałku. I co możecie zgarnąć? Ha! Pobyty w pięciogwiazdkowych hotelach w Polsce i jeszcze do tego dorzucimy zestawy kosmetyków. Ładnie, co? Tak pięknie możecie mieć zaplanowane wakacje z nami w Polsce właśnie, bo Polska jest najfajniejsza. Zgłoszenia, przypominam, i wszystkie szczegóły tej zabawy macie na sk2.pl. Za 22 minuty będzie 15. Nie powiem jak,

0: To muzycznie Honorata Skarbek już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo, wakacje dla całej rodziny, naprawdę całej.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
19: I po reklamie.

0: Nice Story to Papa Dance w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Nóżka drgnęła, trochę humor się poprawił, jakieś wspomnienia wróciły w związku z tym numerem, to bardzo dobrze. Taki właśnie miałem zamiar, grając wam ten kawałek. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 w Radiu SK2 najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla ciebie i twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

próbną. Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z

0: Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100-250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też

0: kg, cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też

0: sprawdzić teraz.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: W Opolu popołudnie przyniesie trochę wilgoci, bo zapowiadane są przelotne opady. Mimo to będzie naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 26 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Od jutra do niedzieli czekają nas prawdziwe upały z temperaturami sięgającymi 31 stopni. Jutro spodziewajcie się sporo chmur, ale słońce też się pokaże. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Jest 15. News SK2, Anna Łobocka. Na początek najnowsze informacje od szefa MON-u. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, a do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rezygnuje i oddaje pieniądze. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi południowemu 500 000 zł. Placówka już złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa przez młodego lekarza. Przypomnę, Dawid Kacprzyk, który w ubiegłym roku zarobił w warszawskim szpitalu 1 600 000 zł, zrzekł się już mandatu radnego KO dzielnicy Ursus. W dodatku złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun powie, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje.
6: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską, jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Ostatecznie o wymiarze kary zawodowej zdecyduje zarząd NIL w zależności od swoich ustaleń. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca.
5: Uwaga na toksyczne gąsienice. W kujawsko-pomorskim Pruszczu pojawił się wysyp kuprówek rudnic. To zagrożenie dla ludzi, zwierząt, a także roślin, mówi Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.
7: Zaczynają od dębu, poprzez rośliny owocowe, jak jabłoń czy leśnia, wiśnie, zjadają liście i to w kolosalnych ilościach. Cała gąsienica jest pokryta włoskami, które mają w sobie toksyczne białka i mogą spaść na naszą skórę, wbić się tą skórę i uczulić. W zależności oczywiście od człowieka, ale to powoduje oparzenia skóry różnego rodzaju, wykwity różnego rodzaju.
5: Gmina Pruszcz zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności.
2: SK2 News Opole.
8: Dorota Saniolas. Przyszłości na Opolszczyźnie nie będzie przypominał tego dzisiejszego. Będzie niższy, rzadszy i będą w nim dominować drzewa najbardziej odporne.
9: Będziemy popierali te, które będą w stanie przetrwać suszę.
8: Mówił Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego. Studenci Uniwersytetu Opolskiego walczą z przedsesyjnym stresem na darmowych warsztatach. Dowiedzieli się już, jak regulować stres i o 18:00 będą mogli wykorzystać tę wiedzę podczas gry terenowej. W piątek oddadzą się muzykoterapii. Poznają też techniki wyciszające.
10: 3 minuty po godzinie 15:00. Jak ktoś już ma fajrant i wraca sobie do domu z pracy zadowolony, no to właśnie dla takich osób za chwilę Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale wcześniej Mysłowic, Mieć czy Być. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

To jest Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Big Cyt, będzie Koplanocka, będzie Sylwia Krzeszczak, to już 16 po 15. O, ciekawe rzeczy dzieją się na świecie. Wyobraźcie sobie, że Argentyna blokuje dłużnikom alimentacyjnym wstęp na stadiony podczas Mundialu 2026. Ale jak to możliwe? Przecież Mundial wcale nie odbywa się w Argentynie. A no, jest to możliwe, bo argentyńskie władze przekazały rządowi Stanów Zjednoczonych dane osób figurujących w publicznym rejestrze dłużników alimentacyjnych. Obecnie znajduje się w nim ponad 13 tysięcy osób i nawet jeśli taki dłużnik bez problemu wjedzie do Stanów i legalnie kupi bilet, system przy skanowaniu paszportu lub biletu podświetla go na czerwono i uniemożliwia wejście na trybuny. Tak to dokładnie wygląda. I w sumie za takie rozwiązania ode mnie wielkie brawa. U nas teraz będzie Big Cyt, Rudy się żeni. Jak Rudy się żeni i potem wiadomo, jego rodzina się rozrasta, to bardzo proszę, apeluję do Rudego o odpowiedzialność. Bo jak u nas pojawią się takie rozwiązania jak te w Argentynie, to potem jedynie oglądanie meczów z kolegami w telewizji zostanie. A po co to komu?

0: Dawid Podsiadło w czerwcu czeka na was z koncertami w ramach trasy obrotowy Tour, a u nas pojawił się jego jeden z najnowszych singli, Sezon. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz Jamal, zaraz T-Love, zaraz będzie też muzycznie Sarsa, a już zbliżamy się do godziny 15.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Anna Łobocka.
1: Paliwa potanieją. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. To o 6 groszy mniej niż dzisiaj, a diesla 6,20, czyli 16 groszy mniej. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT. Izrael zrywa wszelkie kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas. To za jej porównanie Izraela do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. Mieszkańcy Gdyni mówią tak dla kaszubskiej nazwy Gdynio. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim na znakach drogowych. Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany na tablicach mogłyby wejść w życie.

0: Starsa jak w filmie. Jak to gdzie jest nasz? No, nasz oczywiście La La Land, albo nazywajcie to jak chcecie. Jest na PGE Narodowym, a właściwie będzie 4 lipca, wtedy SK Karniaki Cup. I jak tam z nami będziecie, czyli zagwarantujecie sobie miejsce w naszej jedenastce, to będziecie mogli 10 tysięcy złotych w owym i w czasie owego eventu zgarnąć od nas. Ale co to znaczy zagwarantować miejsce w naszej jedenastce? To znaczy dostać od nas w prezencie właśnie udział w owym evencie, bawić się tam z nami w loży VIP-owskiej. Do tego jeszcze tysiaka dostajecie kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, żeby wiecie, wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i już robi się miło. Tylko żeby to w ogóle było możliwe, to trzeba odgadnąć wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. To ta historia, ta wypowiedź jego czeka na sk2.pl, więc możecie tam się z nią osłuchiwać, ile tylko macie ochotę. Ja wam jednak przypomnę, gdybyście teraz robili coś innego i nie było wam po drodze.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie. I co tam jest ukryte pod tym gwizdkiem? Jak wiecie, jak chcecie się zgłosić, to nie czekajcie, tylko wchodźcie na sk2.pl, no i tam możecie też zostawiać zgłoszenia. A muzycznie za chwilę u nas w Radiu SK2 Jeremi Sikorski i wracam.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 Radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
5: Nawet kiedy będę...
4: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
6: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
13: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
14: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zadbaj o

Bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz

0: warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepsze.

0: To Michał Szczygieł w Radiu SK2 i jego adrenalina. Ostatnio adrenalina niektórym podnoszą informacje o zarobkach lekarzy. Kwestia, taką dyskusję obudziła i właśnie o tych zarobkach Artur Jarząbek po godzinie 16 trochę nam poopowiada w swojej prawdzie, a ja dla złagodzenia nastroju i ewentualnych napięć zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Kolejne będzie Goja, będzie Mrozu i będzie Ewelina Lisowska.
1: Reklama.
2: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taksiopole 9622.pl.
3: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Czwartkowe popołudnie w Opolu zapowiada się ciekawie. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie naprawdę przyjemna, bo osiągnie 26 kresek. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, a ciśnienie pozostanie stabilne. Od jutra czeka nas fala upałów, która potrwa przez cały weekend. Piątek przyniesie lekkie zachmurzenie i temperaturę do 31 stopni, a sobota będzie jeszcze cieplejsza z maksymalną temperaturą 32 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Amerykanie otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON-u, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
5: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
4: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
5: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
4: Szef MON-u zaznaczył, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane, usłyszały zarzuty, mówi Wojciech Piktel z prokuratury w Suwałkach.
6: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
4: Kobietom grozi do 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
7: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
4: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też czterosilnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
8: SK2 News Opole.
9: Dorota Sań, niedopałek papierosa mógł być przyczyną tragicznego wczorajszego pożaru. W Gogolinie nie żyje 51-latek. Prawdopodobnie zatruł się tlenkiem węgla. Sprawą zajmuje się policja. Opolska wagonówka zmodernizuje 14 wagonów rowerowych. W każdym będzie można przewieźć 24 rowery, narty lub deski. Pierwsze mają być gotowe za rok. Toksyczne gąsienice kuprówki zaatakowały drzewa w powiecie głubczyckim. Są w okolicach Bogdanowic, Włodzienina i w Zubrzycach. Mogą wywoływać silne podrażnienia i reakcje alergiczne.
10: 2,5 minuty po godzinie 16. Wycieczka. Mam nadzieję, że z pracy do domu, ale też w stronę słońca z Eweliną Lisowską. To na muzyczny początek tej godziny. A Jarząbek w swojej prawdzie, w swoich prawdach poruszy dzisiaj kwestię zarobków lekarzy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Moim zdaniem, w tak zwanym moim prywatnym rankingu, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Goja z Max Wolf. To jest SK2. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Lizar, ciągle pada. O nie! Nie, nie, nie. Niech to będzie taka odwrotna wróżba co do tego, co my byśmy pogodowo chcieli i czego oczekiwali, dobra? Tak a propos tej piosenki zespołu Lizar, ale wcześniej Jarząbek i dzisiaj, no, taki dość kontrowersyjny w ostatnich dniach temat.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Ostatnio Polska żyje sprawą młodego lekarza, radnego, działacza partyjnego, który w rok zarobił bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych, czyli zarabiał ponad 130 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawa wydała się dziwna, więc teraz jest wyjaśniana przez rząd. A czy lekarz jest w stanie taką kasę w Polsce zarobić? Sprawdźmy. Ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarza. No takie zarobki oczywiście istnieją, ale dotyczą naprawdę niewielkiej grupy. Najnowsze dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pokazują, że kontrakty przekraczające tę kwotę stanowią zaledwie coś około procent wszystkich kontraktów lekarskich w Polsce. Co ciekawe, aż 73% lekarzy specjalistów pracuje właśnie na kontraktach, a nie na etacie. Mediana miesięcznych zarobków na kontrakcie wynosi nieco ponad 25,5 tysiąca złotych brutto. Dla porównania, mediana wynagrodzenia specjalisty zatrudnionego na umowie o pracę to 23,5 tysiąca złotych. Ponad 20% kontraktów lekarzy ze specjalizacją przekłada się na wynagrodzenie w wysokości od 10 do 15 tysięcy złotych miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że za tytułem lekarza specjalisty stoi co najmniej 12 lat nauki i szkolenia zawodowego, a najwyższe zarobki często oznaczają pracę w kilku placówkach jednocześnie. Krótko mówiąc, lekarz zarabiający ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie oczywiście istnieje, ale statystycznie łatwiej spotkać jednorożca na parkingu przed szpitalem niż takiego medyka na każdym dyżurze.

0: Jak się okazuje, z Dawidem wszystko jest możliwe, nawet klip w radiu może się pojawić. I to najnowszy klip. To Dawid Porciadło, Wesce 2, u nas najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Wanda i Banda, ale już mamy 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w Wesce 2. Anna Łobocka.
1: 36-latek podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. To on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Trwa głosowanie na drzewo roku 2026. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez klub Gaja. Głosować można na stronie drzeworoku.pl.

0: Kilka powodów radosnych do tego, żeby tańczyć mamy. Na wyciągnięcie ręki to wolne czwartkowe popołudnie. Trochę dalszy, bo weekend przychodzi do nas, kalendarzowe lato. A za tydzień o tej porze to już będziemy pewnie, a właściwie uczniowie będą prasować białe koszule, bo w piątek będzie zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. A to jest dopiero radosna chwila, co? I chyba nawet dla nas, rodziców, też. Nie ma się co oszukiwać, aczkolwiek wiadomo, że zorganizować czas pociechą, kiedy nie zawsze urlop zgrywa się z wakacjami, to też jest swego rodzaju wyzwanie, więc trzymam kciuki, żeby jednak radość nie minęła. Za chwilę Stachurski i Cyp Niepokorny w Radiu SK2, a za 19 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: I po reklamie.

0: elektrycznej gitary i koniec. I specjalnie ten utwór teraz zagrałem, no bo dla mnie to już jest koniec waszego spotkania dzisiaj tutaj w Radiu SK2. Ale jestem spokojny, dlatego że będziecie świetnie zaopiekowani. Po godzinie 17 będzie z wami już Kinga Baryga i Kinga zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Wieczorem w Opolu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 26 kresek, co jak na czerwiec jest całkiem przyzwoite. Może jednak pojawić się przelotny deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że wieczór będzie jeszcze przyjemniejszy. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie musimy się martwić o smog. Od jutra czekają nas upały przez cały weekend z temperaturami sięgającymi nawet 31 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Jest 17, News SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został

0: producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 17, News SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został

0: szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
1: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
0: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
2: Lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Poznański rynek pracy pełen kontrastów, choć firmy wciąż szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych wzrosła tam do ponad 1,5 tysiąca. Wschodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
3: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
2: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Jutro i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
4: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
2: A do tego m.in. prelekcje i pokazy, wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne jutro i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
5: SK2 News Opole.
6: Dorota Sań, trudne zadanie przed opolskimi uczniami, wybór szkoły i ścieżki kariery i coraz chętniej korzystają z pomocy doradców zawodowych, choć jak przekonuje Bronisława Ogonowski z Centrum Wspomagania Edukacji, doradcy są też w domu.
7: Jeżeli rodzice każą coś wybrać, to też podyskutować z rodzicami, bo być może faktycznie mają rację.
6: Najwyżej będzie na kogo zrzucić winę. Pomnik Jerzego Szczakiela stanie na rondzie w Grudzicach, bo tam przecież mieszkał i jest patronem tego ronda. Projekt rzeźby pierwszego polskiego mistrza świata na żużlu już jest.
8: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity i jest też szansa na dołączenie do naszej drużyny, bo poszukujemy drużyny Radio SK2, która będzie mogła się wykazać i postrzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko. Już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Wystarczy, że odgadniecie zagadkę i dołączycie do tych najlepszych strzelców, jak się okaże później 4 lipca na Stadionie Narodowym. A teraz gramy. Lady Punk i Stacja Warszawa na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

0: Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. A teraz szukamy kolejnej osoby do powołania do naszej ekipy.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: Właśnie, przyszedł ten moment, żeby sprawdzić, czy słuchacz Kamil, który jest już tutaj z nami na linii, zna poprawną odpowiedź, zna to jedno wygwizdane słowo. Cześć Kamilu!
3: Cześć, cześć, tam.
0: Z tego, co udało nam się tutaj ustalić jeszcze przed wejściem na antenę, powiedziałeś, że ty słuchałeś poprzednich zagadek, słuchałeś też dzisiaj Radia SK2 od rana,

0: i masz pewne przypuszczenia. Czy to prawda?
1: Coś nie to gra.
0: Słabo cię słychać, poprosimy jeszcze raz, bo trochę przerywa.
1: Wydaje mi się, że tam odpowiem.
0: Dobrze. Dobrze, to zanim odpowiesz, to jeszcze chciałabym, żebyś powiedział, bo w formularzu napisałeś, dlaczego ty powinieneś dołączyć tutaj do naszej drużyny. Co takiego tam napisałeś?
1: Mimo to, że jak poszło parę historii, jak grupa na wstępie na bramkę, to niestety była moja pozycja całe dzisiejsze i teraz chciałbym trochę to odegrać, bo jeśli mogę to zrobić na narodowym, no to już w ogóle podwójny sukces.
0: Świetnie, świetnie się składa. Kamilu, poprosimy cię, żebyś rzeczywiście mówił blisko tutaj do telefonu, bo słabo cię słychać, a akurat odpowiedź już za chwilę będzie kluczowa. No to powiedz mi, czy ty jesteś gotowy, żeby usłyszeć?
1: Jestem gotowy. Tak.
0: Dobra, no to uwaga, spróbujmy. Uwaga, uwaga, od razu później będzie włączony zegar, 3 sekundy na odpowiedź.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
1: Apetyt, odpowiedź na apetyt.
0: Wow, bardzo dobrze, mój drogi, udało ci się. Wielkie gratulacje dla ciebie. To teraz już tak oficjalnie, nie dość, że dołączasz do naszej drużyny, spotkasz się ze Sławomirem Peszką i ekipą Eski Eski 2, to jeszcze dostajesz tysiaka kieszonkowego. Wspólne oglądanie meczu też będzie i udział w konkursie rzutów karnych, w którym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych. Brawo, Kamilu! My również się bardzo cieszymy, bardzo ci dziękujemy oczywiście. No i warto tutaj dodać, że jesteś pierwszym mężczyzną, który dołącza do naszej drużyny. Mamy już dwie kobiety, ty jesteś trzeci i cały czas piłka jest w grze, jak to się mówi, na SK2. Oczywiście na sk2.pl znajdziecie formularz, możecie się cały czas do naszej zabawy zgłaszać. A tobie, Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się, hej!
1: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej!
3: SK Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.
0: A my gramy dalej. Edyta Bartosiewicz i zegar już teraz w Radiu SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Edyta Górniak i Dotyk. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18 w Radiu SK2. A swoją drogą do naszej drużyny, do drużyny Radia SK2 na SK Karniaki Cup dołączył dzisiaj Kamil, ale wy również możecie do nas dołączyć. Jak to zrobić? No wystarczy, że wypełnicie formularz, dlaczego chcielibyście dołączyć do naszej drużyny, a później odpowiecie na zagadkę. Jaką zagadkę? No to moi drodzy, posłuchajcie sami, bo myślę, że warto. Ja już ją dzisiaj wam zaprezentuję. Jedno słowo jest wygwizdane. Jakie? No to już się zastanówcie sami i posłuchajcie.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: Do czego nie ciągnie? Co powiedział Sławomir Peszko? Zastanówcie się, wypełniajcie formularz na sk2.pl i oczywiście później czekajcie na telefon. Jutro bardzo możliwe, że to właśnie do was zadzwonimy i będziecie mogli być w naszej drużynie już 4 lipca na Stadionie Narodowym, ale to nie wszystko, bo będziecie mogli zgarnąć też 10 tysięcy. No i 1000 kieszonkowego to jest taki pewniak.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Konik, strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektuj.

0: Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaproj

0: miejscu. Wybierz meble z katalogu Arocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
1: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow na zakończenie godziny 17 po 18. Kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Doda, będzie też Wiktor Waligura i będzie Wehikuł Czasu w Radiu SK2, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News SK2, Anna Łobocka. Nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, tak premier mówi o stanowisku USA w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, dodał Donald Tusk. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o mężczyźnie podejrzanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Wpadł w ręce kontrterrorystów rano w hostelu pod Warszawą. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Jutro 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. W sobotę na zachodzie Polski ma być 35 stopni.
0: Minuta po godzinie 18. Będzie gorąco już dzisiaj w Radiu SK2. To za sprawą najlepszych polskich hitów, ale także gości specjalnych po godzinie 19. W naszym studiu Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem. Ale zanim to nastąpi, to gramy wam najlepsze polskie kawałki. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Doda i melodia ta. SK2.

Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A dzisiaj, moi drodzy, mamy 18 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy... No właśnie, jaki dzień? Otóż okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. I jeśli nie macie pomysłu na kolację, to ja wam tak delikatnie sugeruję, że dzień święty warto święcić, więc wy zaplanujcie sobie albo zrobienie takiego sushi, choć wiem, że z tym to dużo roboty, albo po prostu pójdźcie na gotowe. To jest też dobra opcja, żeby sobie odpocząć, żeby się nie przepracowywać po pracy i żeby przygotować się na piątek. Bo piątek to weekendu początek, a jak weekend, to upały, piękny czas i zazwyczaj też dzień wolny od pracy. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla, a za chwilę wrócę do was razem z Wehikuł Czasu w Radiu SK2. SK2.

0: 18, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Delikatnie cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1985 i posłuchamy sobie ikonicznego przeboju zespołu Lombard, utwór Gołębi Puch. Kompozytorem tego numeru jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak, a taką charakterystyczną partię wokalną wykonała Małgorzata Ostrowska. Jak się okazuje, ta piosenka ukazała się na trzecim studyjnym albumie zespołu pod tytułem Anatomia, no i szybko stała się jednym z największych hitów formacji. No to co? Słuchamy w Radiu SK2 Lombard i Gołębi Puch.

0: pamiętaj mnie.
1: Miejsce 17. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 17 w najnowszym notowaniu gorącej polskiej 20. Ale jeśli ten numer Wam się spodoba, to za sprawą Waszych głosów to może się zmienić i może pójść nawet kilka numerów wyżej. Wszystko w Waszych rękach, zaglądajcie na esk2.pl, tam możecie głosować, zakładka gorąca polska 20. Zresztą posłuchajcie Łukasza Zduńczyka. On Wam to wszystko najlepiej wyjaśni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni Margaret i Dawid Kwiatkowski zagoszczą w naszym studiu, przychodzą z premierą nowego numeru. Jakiego? Tego wam nie zdradzę. Musicie nas słuchać po 19.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: To przybyła. Wielkie sportowe emocje czekają nas w przyszłym tygodniu na stadionie lekkoatletycznym w Opolu. Odbędzie się tam wówczas turniej nadziei olimpijskich, w którym wezmą udział reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy. Zawodnicy do lat 23 będą rywalizować we wszystkich dyscyplinach olimpijskich. Szykujcie flagi i biało-czerwone stylówki i wpadajcie kibicować naszym. To w przyszłą sobotę o 10:00.

0: 19 wybiła w tej godzinie, nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem, później Ci opowiem. Tak, zagramy Wam go premierowo, a sami artyści Wam go zapowiedzą. Ale zanim to nastąpi, gramy najlepsze polskie hity i za chwilę wracam do Was z pewnym zadaniem, które będzie dla Was do wykonania. O szczegółach wkrótce. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2. SK2.
0: I na dobry początek godziny 19:00. Poparzeni kawą 3 i byłaś dla mnie wszystkim.

Kuba i Kuba, stygnie lato, 13 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radio SK2. Choć lato jeszcze nie stygnie, ono dopiero się rozkręca. Ciepłe dni nadchodzą. Weekend ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący i z niecierpliwością na te ciepłe dni wszyscy czekamy. Mam nadzieję. No bo wiecie, jak to jest, jak jest zimno, to człowiek narzeka, o jakby się takie ciepło przydało, te wysokie temperatury. A jak już to ciepło przychodzi, to wszyscy mówimy, oj, mogłoby być trochę chłodniej. No Polakom to nigdy nie dogoda, ale moi drodzy, już za chwilę. W tym studiu pojawi się ktoś, kto na pewno dogodzi wam muzycznie. Będzie to Dawid Kwiatkowski i Margaret, przychodzą do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim to nastąpi, to ja mam pytanie do was. Jakie pytanie chcielibyście im zadać? Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2, czekam na wasze wiadomości i propozycje pytań. Kto wie, może to właśnie wasze pytanie usłyszą artyści, jak tylko dotrą do naszego studia Radia SK2, a to już za chwilę.

Już za moment, jeszcze w tej godzinie. SK2. Koniecznie Messenger Radia SK2. Piszcie, jakie pytanie chcielibyście zadać Dawidowi Kwiatkowskiemu i Margaret. A ja gram, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.

0: Lady Punk, sztuka latania. Tak wam gramy 25,5 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2, a w naszym studiu są już nasi goście Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie.
1: Cześć!
2: Dzień dobry,
0: jak wam tutaj? Macie jeszcze sporo energii, jak na to, która jest godzina i ile dzisiaj za wami?
1: Ja już po prostu wchodzę w ten mood, że mi już odbija, więc ja właśnie robię.
2: Uwaga.
0: Nadchodzę.
2: Nie, no faktycznie. Ciężki dzień, ale no jakże jaki radosny.
1: Piękny.
2: Tak.
0: Właśnie, bo wy o tej współpracy myśleliście od dawna.

0: Także jak już artyści się ze sobą spotykają, no to zróbmy z tego naprawdę fajne, przyjemne wspomnienia i wspominajmy to dobrze. I tak też było, przynajmniej z mojej strony, Gosiu.
1: Nie, z mojej... I teraz ja. Jakby to powiedzieć? Nie, ale naprawdę jest, podpisuję się pod tym, co powiedział Dawid i wydaje mi się, że też ta współpraca jest... tak fajna, bo my obydwoje mamy podobne podejście i podobnie dajemy, podobnie sobie ufamy i dajemy sobie taką przestrzeń na samych siebie. I ja ani razu nie czułam, żeby na przykład Dawid próbował jakoś zaingerować w to, co ja chcę zaśpiewać, jak chcę to zrobić. I też zawsze o tym otwarcie rozmawiamy, zawsze naprawdę przy każdej decyzji, która była podejmowana w całym tym procesie, ogrom szacunku, ogrom przestrzeni, ogrom takiego
0: zawsze
1: zaufania.
0: Zawsze się w sumie pytamy siebie, czy ty okej z tym?
1: Tak,
0: czy ty,
1: tak,
0: czy ty jesteś okej, będziesz się dobrze z tym czuła, czuł? To fajne, to nam wyszło.
2: No. I właśnie efektem tej wspaniałej współpracy jest numer, z którym do nas przychodzicie, czyli Później Ci Opowiem, który gramy wam za chwilę. Za chwilę też wracamy do rozmowy, a teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. SK

0: To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu są już goście, czyli Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie ponownie.
1: Jesteśmy.
2: Hejo.
0: Przychodzicie tutaj z... właśnie czym? Przypomnijcie.
1: Z dobrym humorem.
0: I z premierą.
1: I z premierą
2: naszej wspólnej piosenki wyczekanej przez nas, naprawdę
1: wychodzonej.
2: No. Wypisanej w tych SMS-ach. To może teraz, nie, teraz nie mogę, no ale to może teraz. I jest taka piosenka, która nas po prostu, nie wiem, no ja jestem, rzadko się wzruszam do piosenek, które sama śpiewam, albo których sama biorę udział, w sensie autorsko. A tu się tak wydarzyło. Jaż głupio mi to mówić, że
1: ja
2: tak...
1: Ale nawet dzisiaj dodałem takiego kursu TikToka, że czy to jest okej, że ja wzruszam się do piosenki, którą pisałem, bo... no bo nie zdarza się to często, ale przez to, że to jest duet i połączenie naszych głosów, no ta harmonia i to, co się zadziało, kiedy zaśpiewaliśmy to razem, pozwala mi się ewidentnie wzruszać i pozwalam sobie to robić, więc no... Tak.
0: Właśnie przychodzicie tutaj z numerem, później ci opowiem. I dostaliśmy taką wiadomość na Messengerze Radia SK2. Czy wiecie, że tym numerem potraficie rozwalić totalnie człowieka i w tej samej chwili po

Właśnie, przychodzicie tutaj z numerem, później ci opowiem. I dostaliśmy taką wiadomość na Messengerze Radia SK2. Czy wiecie, że tym numerem potraficie rozwalić totalnie człowieka i w tej samej chwili poukładać

0: coś i bardzo się cieszymy, że mógł on... No, czasami tak jest, że trzeba się rozwalić tak już do cna, żeby się złożyć, więc może tak się miało stać, ale ten utwór, powtarzam się, ale on ma w sobie bardzo wiele nadziei. Tam jest happy end
1: nadziei.
0: Dla mnie.
1: Jest. To znaczy, on nie jest dokonany, ale on jest taki...
0: Jest w zasięgu.
1: Jest w zasięgu, jest w nadziei, jakby i chce się tego happy endu, a chyba o tej chęci i woli w relacjach to jest najważniejsze, że jak się chce, to można wszystkie problemy i przeciwności losu...
0: Góry przynosić można.
1: Dokładnie. A dla mnie ten utwór ma w sobie jakąś taką niesamowitą nostalgię. No niesamowite połączenie też, przyznam, że to jest w jakimś sensie ballada, ale nóżka chodzi.
0: Tak. No właśnie. I to nie? Ludzie mi piszą, że jak to jest możliwe, że ja ryczę. W tym momencie naprawdę łzy lecą, ale tańczę.
2: Właśnie, bo warto wspomnieć też o tym, że wy oprócz tego, że jesteście wspaniałymi artystami, to jeszcze jesteście też aktorami, bo patrząc na teledysk, no to ja uważam, że zrobiliście naprawdę niezłe show i niezły, ten teledysk jest naprawdę bardzo dobry, fajnie się to ogląda i słucha jednocześnie.
1: No, dziękujemy bardzo.
0: To bardzo miłe. No, jestem dumny z tego teledysku. Bardzo.
1: Tak, ja bym chciała pozdrowić Marka.
0: Pozdrawiamy Marka, reżysera, naprawdę.
1: Marek.
0: Z całych sił.
2: To Marek, pozdrawiamy.
0: Tak, a państwa wszystkich byśmy bardzo chcieli zaprosić, żeby zobaczyć ten teledysk i żeby dać nam znać w komentarzu jeszcze dziś, co o nim sądzicie.
2: Warto obejrzeć, ale warto też posłuchać, no i myślę, że przyszedł czas, żebyście...
0: To już teraz?
2: Tak, to już teraz. Możecie zapowiadać. Tak jest, proszę bardzo, antena Łosiu? Jest wasza.
1: Nasz wyczekany duet.
0: Wypragniony.
2: No to co?
1: Kto mówi tytuł?
0: No to teraz ja, bo ty mówiłaś poprzednio. Kochani, przed państwem, no mam nadzieję, piosenka dla was, tak do serca. Później ci opowiem. Tak jest.
3: SK2.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, to była nowość na antenie Radia SK2. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Bryska, ale też Hania Kuzimowicz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo Taxi ZTP. Wszędzie wylukasz. Podwózkę zakupów, kurierkę i pomoc masz, gdy jej szukasz. Apkę w smartfonie zainstalujesz. Wzywasz, przyjadą. Czy to czujesz? Halo Taxi ZTP. Wszyscy taksówki te sobie chwalą. Szukaj na fejsie Halo Radio Taxi ZTP Opole lub na taxiopole9622.pl.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
8: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: I po reklamie.

0: Kuban Izalia z numerem Kyoto, który tak bardzo lubimy już od dłuższego czasu i gramy wam go w Radiu SK2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Maciej Musiałowski z Florą, ale będzie też Demono, Kamień i Aksamit. Bardzo różnorodnie, jak to w Radiu SK2 bywa.
1: Reklama.

0: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: To przybyła. Jutro długo wyczekiwany i przez wszystkich upragniony piątek, a jak piątek, to w opolskich Heliosach nowości. Z całą rodziną możecie wybrać się na Toy Story 5. Jeśli lubicie się bać, to koniecznie powinniście zobaczyć Backrooms bez wyjścia. Ale ostrzegam, bo po obejrzeniu tego filmu mogą przyśnić wam się koszmary. Kolejną premierą jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, a akcja filmu rozgrywa się w okresie zimnej wojny.
6: 20. Dzisiaj biomet jest średnio korzystny, ciśnienie też nie za dobre, więc może was trochę boleć głowa, ale ja przychodzę z najlepszymi polskimi hitami, które humor poprawiają i tak będzie na pewno w tej godzinie. Bo na dobry początek Wiki Gabor i Superhero, a później Maciej Musiałowski, Flora, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
7: SK2.

Tak wam gramy w Radiu SK2, to jest Demono, Kamień i Aksamit. 13,5 minuty po godzinie 20, a już teraz kolejne najlepsze polskie hity. Krzysztof Zalewski i Anuszka. SK2.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? Tak wam gramy w Radio SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No ale czasami przenosimy się właśnie w czasie, cofamy się nieco i gramy też starsze numery. Serca gwiazd. Kojarzycie ten numer? To propozycja od Haliny Frąckowiak. Bardzo dobrze znana. Cofamy się do roku właśnie 1982, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak. Właśnie ten,

Serca Gwiazd. Autorem muzyki do utworu był Jarosław Kukulski, a tekst napisał Janusz Dąbrowski. No bo utwór jest znany między innymi z poetyckiego wersu Serca Gwiazd, twardy lód pod złotym morzem ognia. Zresztą sami zaraz będziecie mogli to usłyszeć. Ten utwór wyróżniał się od samego początku na tle ówczesnej polskiej estrady takim nowatorskim i minimalistycznym klimatem muzycznym. Ale co ja wam będę mówić? Po prostu posłuchajcie. W Radiu SK2, Wehikuł Czasu, Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd.

0: Łatwogang Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Spełniamy wszystkie marzenia, zarówno Łatwogang spełnia wszystkie marzenia, jak i Radio SK, bo gramy wam ten numer. Ten numer czeka też na was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie, bo zostało naprawdę niewiele czasu, a warto, żeby ten numer został doceniony także przez was. Zaglądajcie na sk2.pl, tam zakładka gorąca Polska 20 i tam głosujcie na ten bądź inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że postawicie plusik, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Sasza Strunin i To nic, kiedy płyną łzy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: 21 już za chwilę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Kinga Beryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Dorota Sań, upalny weekend trzeba zaplanować. Pierwszy taki prawie wakacyjny. Ratowników jeszcze nie ma, ale będzie festiwal Jezior Turawskich. Możecie też zaplanować wypad do Namysłowa na Dni Miasta. W sobotę będzie Sztywny Pal Azji, Teal Off i DJ Omen. W niedzielę Dawid Tyszkowski i Dawid Kwiatkowski. A w Opolu w sobotę Dzień Deskorolki na Placu Kopernika, Festyn Fundacji Dom na Placu Wolności, Święto Kolorów na osiedlu AK i Antyclassic Rave na tarasach Teatru Kochanowskiego.
9: Magazyn muzyczny.
10: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla

Z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po dwóch latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

ciągu zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z Polską.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowe.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym,

to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70 to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami z zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stanki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel. Maryla.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla

Sprawdziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytm.

Bryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tatą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2, Kasia Grodzka. Dzięki za uwagę.

0: się, o którym to porozmawiamy, ale dopiero trochę później, bo pozwól, żeby słuchacze mogli poznać ciebie, twoją drogę muzyczną, jak ona się rozpoczęła, bo ty jesteś młodą osobą, która pochodzi z Limanowszczyzny, czyli to jest południe Polski.
1: Dokładnie, pochodzę ze Skrzydylnej, to jest taka mała wioska w powiecie limanowskim, piękne góry za oknem, widoki.
0: Już ci zazdroszczę.
1: No, powiem ci, że uwielbiam tam wracać do mojego domu rodzinnego. Tak, Limanowszczyzna to moje tereny.
0: Te tereny malownicze, górskie, które otaczały cię od dzieciństwa, również miały wpływ, rozumiem, na twoją wrażliwość muzyczną, którą posiadasz w sobie.
1: Pamiętam czas, zwłaszcza COVID-a i tego momentu, kiedy zostaliśmy zamknięci w naszych domach, to ja bardzo dużo właśnie sobie spacerowałam i wokół domu mam też piękny las, mam taką rzeczkę i bardzo często właśnie rankiem wychodziłam sobie trochę pomedytować, trochę pobyć nad tą rzeką i tam też bardzo często przychodziły mi do głowy różne pomysły na nowe teksty, na nową muzykę. Szczerze mówiąc, nawet o tym nigdy nie myślałam, ale wiele razy właśnie to w tej naturze pojawiały się jakieś nowe kreatywne pomysły.
0: Tam też również chodziłaś do szkoły, tam zaczynałaś swoją drogę edukacyjną.
1: Dokładnie, w Skrzydylnej tam chodziłam do mojej szkoły podstawowej, później do gimnazjum, bo ja już trochę stara jestem, w gimnazjum jeszcze wtedy

0: magazyn muzyczny.
1: Studio Radia SK2, dziewczyna, która niczego się nie boi. Młoda, utalentowana wokalistka, autorka również tekstów, którą wielu może kojarzyć z takich programów jak The Voice Kids czy The Voice of Poland. Karolina Szczurowska, witam cię serdecznie. I tak, to jest ta Karolina, która w 2026 roku również startowała do Eurowizji.
2: Dzień dobry, witam.
1: Z tym numerem nie bój

0: moim domu.
1: Kaka?
0: Kaka, no takie troszeczkę. U nas w Polsce jeszcze okej, ale jak pojedziesz do Hiszpanii, to nie do końca jest to dobra ksywa, bo tam coś złego to oznacza. No.
1: Nie będziemy teraz szukać akurat w słowniku hiszpańskiego, co to oznacza. Karolina Szczurowska w Radiu SK2, a to oznacza, że dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, której ona się nie boi, a muzyka nie boi się jej, bo razem tworzą wspólną, idealną całość, której słucha się po prostu genialnie. Karolina, twoja przygoda z muzyką chyba zaczęła się bardzo wcześnie.
0: Miałam 5 lat, kiedy moja babcia zauważyła we mnie talent do śpiewania.
1: Babcia usłyszała, że umiesz śpiewać.
0: Tak, babcia.
1: To znaczy, że w twoim rodzinnym domu najwięcej śpiewała babcia też?
0: Nie, bo najwięcej śpiewa tata. Mój tata pięknie śpiewa, gra na gitarze, ale babcia też śpiewa. Tylko, że akurat to było tak, że moja babcia pracowała wtedy w Rabce. Często mi brała po prostu ze sobą do tej pracy, bo akurat gotuje w szkole, a ja mogłam pobyć wtedy z nią tam, nie wiem, na placu zabaw czy coś, więc ja z tą babcią jeździłam do tej Rabki, no i ona gdzieś tam puszczała jakieś piosenki, a ja zaczęłam śpiewać. I ja się tak chyba trochę przy niej otworzyłam z tym śpiewaniem i ona wtedy pomyślała, jejku, no pięknie śpiewasz, Karolcia.
1: To ci babcia zgotowała los.
0: Trochę tak. I wtedy ona zaprowadziła mnie pierwsza właśnie na lekcję w Rabce Zdrój. Tam mój nauczyciel śpiewu, pan Piotr Burcan, uczył śpiewać i tak się zaczęło, że ja tam chodziłam do tej pracowni muzycznej przez 12 lat swojego życia. No a później już się zaczęła też szkoła muzyczna. Miałam 8 lat, kiedy właśnie rodzice już mnie zapisali do szkoły muzycznej, do klasy skrzypiec, więc gram na skrzypcach, na pianinie. No i na ukulele już się uczyłam sama, tak ze słuchu, więc to jest taka moja kolejna zajawka. Bardzo lubię to ukulele.
1: Skrzypce to jest obowiązkowy instrument, bez którego nie da się żyć w górskich terenach.
0: Tak, po góralsku to ja też lubię śpiewać i w ogóle no skrzypki w tym pomagają.
1: W tobie taka góralska nuta płynie? Myślałaś kiedyś o tym?
0: Trochę tak. Ja bardzo często, zwłaszcza jak są święta, czy jak mamy jakieś uroczystości w domu, często wychodzimy z taką propozycją góralską i razem z moim tatą właśnie tata gitara, ja skrzypce i po góralsku śpiewamy. Lubię. Byłam na kilku też konkursach, gdzie śpiewam właśnie po góralsku, stricte. No fajne to jest. To można wtedy tak mocno, silnie i z pełnym powerem.
1: Wyzwalający
0: tak,
1: folklor.
0: Bardzo, bardzo.
1: Karolina, muzyka jest z tobą od najmłodszych lat, jak zdradziłaś, a pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałaś sobie, to jest chyba to, czym ja chcę się w życiu zajmować. Czy jednak mówili w domu, a idź na prawo, zostań lekarzem, na pewno będziesz z tego miała pieniądze. Czy jednak miałaś to wsparcie również, jeżeli chodzi o muzykę?
0: Tak, ja od zawsze miałam ogromne wsparcie w moim domu, w moich rodzicach, tak naprawdę w całej rodzinie. Tata zawsze jeździł ze mną na wszystkie moje konkursy, na wszystkie moje wystąpienia, na każdym był, a było ich sporo. Całą Polskę zjeździłam i też nawet

0: Co jeśli wydarzy się taka sytuacja ponownie, albo coś takiego znowu się wydarzy, a ja nie będę mieć tego zaplecza żadnego. Także wtedy postanowiłam, że idę na studia. Poszłam na studia lekarskie, więc to nie jest łatwy kierunek. A co dalej, to jest to kwestia czasu.
1: Czyli historia może się powtórzyć, przepraszam, że się wtrącę tutaj u ciebie w twoim przypadku, tak jak u lidera grupy elektrycznych gitar. U pana Kuby Sienkiewicza, który też jest przecież na co dzień lekarzem.
0: Tak, on jest neurochirurgiem chyba, z tego co kojarzę, więc bardzo mnie to też kręci. Podoba mi się w ogóle to, jak funkcjonuje człowiek i wszystko w środku. To jest niesamowite, uważam. I bardzo mi się też od zawsze marzyło, żeby umieć pomagać drugiemu człowiekowi. Ale tak realnie, umieć pomóc, ktoś słabnie, komuś się coś dzieje, ty biegniesz i wiesz co robić. Jesteś opanowana, masz taką pewność i siłę w sobie, że ty pomożesz temu człowiekowi.
1: Wesce 2, Karolina Szczurowska, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, że możemy poznać ciebie i twoją historię. The Voice Kids, The Voice of Poland, to były programy, w których brałaś udział.
0: Tak.
1: Jak wspominasz przygodę akurat na tych scenach przed kamerą, tego typu talent show? Są potrzebne i dają człowiekowi możliwość rozwoju?
0: Te programy są jak najbardziej potrzebne dla takich początkowych artystów. To jest super rozwój, ale super też doświadczenie właśnie zobaczyć to wszystko z tej drugiej strony. Ja na przykład byłam ogromną fanką tych programów i oglądałam zawsze z moją rodziną w sobotę Voice'a i to było moje marzenie, żeby stanąć na tej scenie.
1: Ale jest stres naprawdę, jak te fotele są odwrócone. Bardziej się stresowałaś, jak brałaś udział w Kidsie, czy w tym dla dorosłych?
0: Chyba w tym dla dorosłych, bo w Kidsie odwróciłam dwa fotele i miałam takie.
1: Kto to tam się odwrócił?
0: Dawid Kwiatkowski i Edyta Górniak wtedy była. To była pierwsza.
1: Czy Dawida wybrałaś?
0: Tak, tak, Dawida. Dawida, no. Ale to była taka sytuacja, że pamiętam to jak dziś, jak był ten dorosły Voice i ja już tam stałam na tej scenie, to miałam w sobie taką presję, że kurczę, Karolina, kilka lat temu ci się udało i odwróciłaś dwa fotele, to jak teraz nic nie odwrócisz, to będzie trochę wstyd, taki trochę regres, a nie progres, no nie?
1: Chociaż żeby jeden.
0: No.
1: A tam ile się odwróciło?
0: Jeden właśnie.
1: Jeden.
0: Marek Piekarczyk, z czego jestem bardzo zadowolona. Super było być w jego teamie.
1: Brałaś potem również udział w bitwach. I dlaczego twojego odcinka nie ma na YouTubie?
0: Kurczę, no trzeba by było zapytać.
1: Twoja konkurentka troszeczkę się pomyliła w śpiewaniu.
0: Tak, to prawda. To był troszeczkę taki odcinek, gdzie faktycznie wiele osób o tym pisało i poruszyło to trochę publiczność. Faktycznie w sumie każdy trener wskazywał na mnie, że ja jestem wygraną tej bitwy. Finalnie Marek wybrał inaczej. Tutaj trochę to było poruszenie wśród ludzi. No i myślę, że dlatego chyba nie ma tej bitwy na YouTubie. To jest chyba ten powód. Ja dałam sobie tam wszystko i w sumie serce tam wyłożyłam na tej scenie. Nie potoczyło się to tak, jak miałam nadzieję, że się potoczy. Ale z drugiej strony też myślę, że tak miało być i na dzień dzisiejszy cieszę się, że tak się stało, bo bardzo fajnie też Marek później po programie się zachował. Mieliśmy taką szansę wspólnie zagrać kilka koncertów. Zaprosił mnie na te koncerty. Nagraliśmy razem nawet kolędę też podczas Eurowizji. Bardzo mnie wspierał, więc fajnie wspominam ten czas. Myślę, że to była dla mnie super przygoda i mega rozwój, ale też bardziej jeszcze w siebie uwierzyłam, że jak się chce, to się potrafi.

0: Karolina Szczurowska w Radiu SK2 uśmiechnięta. Mało brakowało, a pojechałabyś do Wiednia, bo przecież twoja piosenka Nie bój się, która przed chwilą leciała w Radiu SK2, jej fragment, to był również typowany taki czarny koń na Eurowizję przecież w Wiedniu.
1: No to zacznijmy od początku. Na początku była informacja o tym, że jest nabór, można wysłać zgłoszenia do preselekcji. Później dostałam informację, że przeszłam pierwszy etap, mam się pojawić właśnie na przesłuchaniach na żywo przed komisją i zaśpiewać ten utwór właśnie na żywo przed nimi. To była taka sytuacja, że tam dostało się właśnie 20 osób spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
0: I większy stres niż w tym Voice'ie.
1: Powiem ci, że tak, bo to była komisja, która

się składała z, kurczę, chyba z 15 osób, więc ja jedna stałam przed tymi 15 osobami. Poważne postacie. Był stres. No ale dobra, zaśpiewałam i z tej 20 do finału miało przejść 10 osób. Finalnie przeszło 8. Jak się dowiedziałam, że ja się dostałam do tej finałowej 8, to mi się nogi ugięły i pamiętam, dostałam ten telefon i ja po prostu się popłakałam. Mówię, nie, no ty chyba żartujesz, no nie wierzę w to. To było serio, takie spełnienie mojego małego marzenia. No i później był finał. Przygotowania do tego finału to był na

0: do radia, więc mówię, dobra, ja do tego radia, ale o 8 masz egzamin, Karolina, w Krakowie, a w radiu w Warszawie, więc, ale to były moje marzenia. Ja chciałam spełniać te marzenia ponad wszystko, ale nie chciałam odpuszczać tych studiów, nie chciałam odpuszczać tych egzaminów. I słuchaj, co się stało. Zdałam wszystko w pierwszym terminie. Przygotowania też się udały, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten występ wyszedł. Zorganizowałam sobie super grupę tancerzy. Bardzo się cieszę, bo trochę byłam szefową tego wszystkiego. Ja sobie to organizowałam, ja to wszystko robiłam. Także jestem bardzo zadowolona. Oczywiście też ogromne wsparcie znowu dała mi rodzina, moi rodzice. Naprawdę jestem dumna z siebie, że dałam radę i że pogodziłam to wszystko, bo to naprawdę był wyczyn dla mnie.
1: Nie bój się, to kawałek, który startował do Eurowizji w 2026 roku. O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: To jest w ogóle jedyny mój numer, który nie jest napisany przeze mnie.
1: Jedyny?
0: Tak. We wszystkich innych jestem albo autorką, albo współautorką. Autorem tekstu jest pan Marek Dutkiewicz, który jest no, taką ikoną polskiej muzyki, myślę, bo wiele hitów napisał, między innymi właśnie Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. No takie naprawdę przeboje. To było tak, że właśnie Grzesiu Stasiuk, który jest moim dobrym znajomym, jest też producentem i on właśnie ten utwór skomponował. No ale pomyślał, że fajnie by było, gdyby go napisał dla mnie właśnie Marek i porozmawiał z Markiem. Marek się zgodził. Ja im też powiedziałam, o czym chcę, żeby był ten kawałek, jak chcę, żeby wyglądał. Byłam przy całym procesie twórczym i dawałam swoje uwagi. To jest utwór, który jest skierowany do osób chorujących na depresję. Ale nie tylko na depresję, bo też również na innego typu zaburzenia nastroju. Także do osób, które po prostu mają gorsze dni, czyli każdy z nas. Ten utwór miał być takim hymnem do osób, które boją się mówić o tym, co czują, kryją to w sobie, duszą to w sobie. Mam taką ogromną nadzieję, że chociaż jedna osoba, słuchając tej piosenki, poczuła, że okej, pokonam ten swój strach, tą wewnętrzną walkę ze sobą i w końcu powiem to, co myślę, powiem to, co czuję. Ale również ten numer jest o tym, że tam pojawia się taki wers o tym, że daj mi rękę, będę przy tobie. To jest takie nawiązanie do tego, że w takich momentach najgorszych często nie jest potrzebne to, aby mówić jakieś ogromne przemówienia i rady dawać i tak dalej, tylko właśnie ta obecność, która może być nawet w ciszy, ale obecność pomaga tym osobom bać się, ale bez wstydu. Yeah.

0: w SC2 Karolina Szczurowska, która brała udział w wielu festiwalach, a czy brała również udział w konkursach mody? Masz urodę modelki.
1: Ojejku, poważnie?
0: Poważnie.
1: Wow, dzięki. Nie, nie brałam.
0: Nie myślałaś nigdy o tym?
1: Nie, nie, nie. Myślę, że...
0: Bo w WOŚ-ie był udział, to może w Top Model jeszcze trzeba by zaryzykować.
1: Myślę, że jestem za niska, bo jestem, mam 1,60 m, więc tutaj chyba mógłby mnie nikt nie przyjąć. Ale dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Może pomyślę.
0: Uroda ze śpiewem akurat tutaj w twoim przypadku idzie w parze. A propos tekstów, jak je piszesz? Wszystkie są prawdziwymi historiami?
1: Wszystkie są prawdziwe.
0: Prawdziwe.
1: Właśnie to jest najfajniejsze, że ludzie słuchając moich piosenek mogą przeczytać mój pamiętnik. To jest świetne. Trochę się im obnażam z moich emocji, z moich uczuć. To jest fajne poniekąd, ale czasem wiesz. Na przykład napisałam piosenkę o osobie, która była w moim życiu bardzo blisko. To była moja przyjaciółka. Odwróciła się ode mnie, ja napisałam ten utwór i mam nadzieję, że jak ona będzie go słuchać, to sobie pomyśli, o, napisała mi piosenkę.
0: Co to za utwór?
1: To jest utwór właśnie Pokocham, także...
0: Do utworu Pokocham już za chwilę przejdziemy. Chciałem jeszcze zapytać, tworzenie tekstów, słowa, które przychodzą ci do głowy, przychodzą najczęściej poza domem, na łonie natury, kiedy śpisz wieczorem, rano. Jak wygląda u ciebie proces twórczy pisania tekstów?
1: Czasami wieczorem, a czasem nawet w takich momentach...
0: W samochodzie, w autobusie.

0: No właśnie, czasem nawet w samochodzie, czasem w kościele. Wiesz, w różnych sytuacjach tak naprawdę to się dzieje. Nie ma na to reguły. Myślę, że to musi być akurat taki moment, taka wena, albo nie wiem, coś musi mnie mocno zainspirować, bo...
1: Olśnić,
0: no, ale często też
1: jak
0: tak,
1: w kościele,
0: że...
1: to Duch Święty, pierwsza sztuczna inteligencja,
0: tak, Duch Święty.
1: Nie? Naturalna.
0: To jest prawda, ja mocno w to wierzę. Ja jestem bardzo też osobą wierzącą, więc tutaj nie ma na to reguły, ale bardzo często też piszę w momentach, kiedy jestem smutna. To jest dla mnie też taka terapia wtedy, że wiesz, ja wyrzucam te wszystkie emocje, piszę o tym, nie wiem, mam na przykład piosenkę z mojej płyty, którą napisałam w momencie, gdy pokłóciłam się z moją mamą. Strasznie się wtedy pokłóciłyśmy, poszłam do siebie do pokoju, siadłam do pianina i napisałam piosenkę.
1: Tytuł?
0: Chcę, byś wiedziała. Wiesz, ja byłam zła na nią, ale ja napisałam z czymś takim, że ją trochę przepraszam za to. Właśnie w takich momentach piszę. Piszę też, kiedy na przykład jestem bardzo wdzięczna, wtedy, kiedy jestem smutna, ale też, kiedy jestem szczęśliwa. Naprawdę to są takie różne sytuacje w życiu, które mnie inspirują. Moje życie mnie inspiruje.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska, inspirująca osoba. W 2021 roku wydałaś swój debiutancki album, Karo. Wspomniałaś wcześniej, że to również tata pomagał ci ją sfinansować, prawda?
1: Tata i
0: no
1: mama.
0: No właśnie, no bardzo. Cała rodzina, to jest rodzinna diamentowa płyta.
1: Dokładnie, to jest nasz wspólny sukces.
0: No.
1: Ale wracając do tej płyty, te utwory są bardzo takimi pisanymi właśnie przez nastolatkę, bo ja wtedy miałam 17-16 nawet lat, kiedy ja pisałam te kawałki.
0: I wszystkie pierwsze razy, jakie tylko można sobie wyobrazić.
1: Tak, tak, więc one są dla mnie na dzień dzisiejszy takie słodkie, ale ja się bardzo zmieniłam i ta moja muzyka się bardzo zmieniła, moja wrażliwość, ja też dojrzałam, no ale nadal lubię wracać do tego momentu tej pierwszej płyty, bo to jest taka nostalgia dla mnie i fajnie jest widzieć też swój progres.
0: Czy w twojej szufladzie jest jeszcze mnóstwo materiału, który chciałabyś w przyszłości zrealizować, tylko po prostu ten materiał czeka na swój moment? Mówię o tekstach, mówię o melodii. Czy masz dużo takich perełeczek w swojej szufladzie?
1: Tak, myślę, że mam. Cały czas tworzę, cały czas te pomysły nowe są i mam ogromną nadzieję, że ich moment nadchodzi. Mam wiele do pokazania moim słuchaczom. Mam nadzieję, że ich zaskoczę. Mam nadzieję, że to się im spodoba, bo to są takie numery bardzo prawdziwe, bardzo takie szczere, dotykające tematów powszechnych. Mocno liczę na to, że ludzie się z nimi utożsamią i przypadną im do gustu.
0: Karolina, ty chyba bardzo lubisz koncertować. Nie ma muzyka, który by nie lubił,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bardzo lubię. Tak, tak, tak, uwielbiam.
0: Czy jest na koncercie coś, co cię może zdenerwować?
1: Ojejku, wiesz co, to jest trudne pytanie. No, może mnie zdenerwować na przykład, kiedy akustyk wyłączy mi prąd. Bo tak się też kiedyś zdarzyło. Miałam taką sytuację, że...
0: Śpiewasz, leci muza.
1: Tak.
0: Zespół gra, to
1: tak.
0: Nagle cisza.
1: Tak. Było tak raz.
0: Akustyk patrzy na ciebie, wzrusza ramionami, nie wie, co się dzieje.
1: Wiesz, jak to jest z tymi akustykami, różnie to bywa. Ale oczywiście bardzo cenię ich pracę i jak ktoś jest taki fajnie rzetelny w swojej pracy, to jest super. Często bywa tak, że po prostu no...
0: Problemy techniczne mogą tylko sprawiać problemy.
1: Problemy techniczne albo na przykład będzie ta słaba pogoda, co sprawi, że będzie, nie wiem, mniej publiczności i tak dalej. Ja bardzo lubię tą energię od publiki, od słuchaczy. To jest super. Słuchaj, jak uda mi się złapać chociaż z jedną osobą kontakt wzrokowy i widzę, że ten człowiek
0: już się bawi...
1: To ona
0: śpiewa z twoich ust.
1: Tak, to ja po prostu wtedy, wiesz, dostaję taką energię i to naprawdę wystarczy jedna osoba, która patrzy na ciebie i śpiewa twój tekst. Zna tą piosenkę. To jest coś niesamowitego i ja wtedy automatycznie po prostu jadę jeszcze bardziej i bardziej i bardziej i jeszcze bardziej mi się chce, no nie da się tego opisać.
0: A gdybyś mogła się teleportować w dowolne miejsce na świecie, w którym mogłabyś dać koncert, nie musi być tam prądu, może być unplugged. Co to

0: Instagram, Facebook. Czy jest internet i media, social media w twoim życiu ważne?
1: Teraz tak, bo wcześniej na przykład na TikToku ja tylko śpiewałam i grałam sobie właśnie na ukulele i śpiewałam jakiś cover, takie raczej były moje TikToki. Tym śpiewaniem ja się zawsze dzieliłam z ludźmi, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Fejsie, wszędzie. Ale jeśli chodzi o taką prywatę, staram się dzielić moim życiem z tymi ludźmi, bo wiem, że oni też są dla mnie. A ja też chcę coś dać im od siebie. Ale czy
0: tak dać dużo dobrego.
1: Dać dużo dobrego od siebie, dokładnie, żeby też oni mogli wiedzieć, co u mnie, żebyśmy mogli mieć jeszcze lepszą relację, bo to jest niesamowite, że też oni mnie wspierają i powstają różne fanpage'e o mnie. To jest w ogóle mega słodkie.
0: A więc... czytasz portale plotkarskie?
1: Hmm.
0: No, wiesz, jakieś buciaczki, kozaczki, pantofelki, pudelki.
1: Tak, ostatnio czytam i czasem powiem ci, że jak czytam te informacje, to normalnie.
0: Śmiejesz się? Czy płaczesz, ale ze śmiechu?
1: Tak, ze śmiechu. Śmieszne są czasem te artykuły, a niektóre są na przykład bardzo miłe i bardzo fajne, takie udostępniam. Ale te gorsze to sobie przeczytam raz i idzie w niepamięć, ale...
0: No właśnie, a propos tych gorszych, jakiś hejt, spotkałaś się czasami? Albo czasami,
1: tak.
0: Jak sobie z tym radzisz?
1: W sensie do takiego stopnia, żeby było bardzo źle, to mnie nie dotknął ten hejt. Zwłaszcza właśnie przy preselekcjach, gdzieś tam nie każdemu spodobała się moja piosenka. Wiesz, ludzie potrafią być okropni i to, jakie oni rzeczy pisali, to no naprawdę ja pierwsze dni, kiedy to wszystko się wydarzyło, czytałam te rzeczy i nie wiem, oglądałam różne też reakcje w ogóle na utwór. Ludzie nagrywali na YouTubie kawałki a propos mojej piosenki, a czasem niektórzy nawet a propos mojego wyglądu, co było bardzo obraźliwe.
0: Zobacz, jak dużo mają ludzie czasu, nie mają co z nim robić, nie mają jak go zagospodarować, że takie głupoty im chodzą po głowach,
1: no,
0: nie?
1: No, to była taka bomba, bo to się wydarzyło tak naprawdę. Dwa dni po wydaniu utworu powstało, nie wiem, chyba z 5 tych reakcji, komentarzy i tak dalej, to wszystko. I ja te pierwsze dni oglądałam każdą tą reakcję, czytałam to i oglądałam. Trochę mnie to ruszyło, było mi przykro, ale później zaczęłam się skupiać na tych pozytywnych komentarzach, na tych pozytywnych rzeczach. Przeszło mi, myślę, że nawet oni mi trochę zmotywowali do tego, żeby walczyć i mieć taką w sobie...
0: Masz grubszą dzięki temu teraz skórę.
1: Tak, ale taką siłę miałam w sobie przez ten cały czas, przez ten okres przygotowawczy, gdzie naprawdę byłam z tym wszystkim sama, żeby sobie zorganizować w ogóle scenografię, żeby sobie zorganizować występ. Ja miałam nad wszystkim kontrolę. Ja byłam szefową swoją i tych wszystkich ludzi, których, można powiedzieć, zatrudniałam. To było dla mnie nowe doświadczenie i w sumie trochę ci hejterzy dali mi taką moc do tego, że dobra, słuchajcie, ja wam pokażę teraz, nie? Ja to zrobię. Naprawdę, to był dla mnie bardzo rozwojowy czas, ale też taki, że udowodnił mi, że jestem w stanie to zrobić, bo zdałam tą sesję, występ przygotowany i myślę, że się udało.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska. Jeżeli słońce miałoby uśmiech, to właśnie jej uśmiech by miało. Dziewczyna, która kocha muzykę i marzenia realizować związane właśnie z muzyką. Pokocham to jest twój singiel, o którym już trochę wcześniej nam zdradziłaś historii.
1: Numer Pokocham jest o pewnych relacjach, których koniec jest początkiem nowych. Często pewien etap w życiu musi się zakończyć, aby przyszło coś cudownego i coś jeszcze bardziej upragnionego, lepszego. Ten numer jest o tym, ale też o takim self-love, czyli pokochaniu siebie, tego, jakim się jest i o tym, że często właśnie te nieodpowiednie osoby w naszym życiu sprawiają, że my mamy problem z tym, żeby siebie pokochać, bo one tak źle na nas wpływają. Ale właśnie kiedy ta relacja się kończy i kiedy zaczyna się ten nowy etap życia, kiedy jest odpowiednia osoba w odpowiednim momencie, to niknie ten problem z pokochaniem siebie. Ja śpiewam o tym, bo ja miałam taki kryzys, że miałam nieodpowiednie osoby przy sobie, które trochę mnie spychały w dół. I myślę, że wiele osób tak ma. Ciężko jest to przezwyciężyć, kiedy faktycznie masz jakieś kompleksy swoje, a jeszcze dodatkowo ci ludzie cię dołują. No i o tym jest ten numer, że w końcu te osoby nie są już w moim życiu, a dzięki temu, że ich nie ma, to jest taki trochę efekt motyla, nagle przyszła osoba, która odmieniła mój świat totalnie i która sprawiła, że kocham siebie, ale też kocham tą osobę.
0: Gdybyś miała opisać swoją muzykę trzema słowami.
1: Poczekaj. Prawdziwa, szczera, płynąca prosto z serca. I w sumie jeszcze mogę ją wpisać jako pamiętnik.

0: kawa.
1: Poranek czy noc?
0: Poranek.
1: Scena chyba. Czy studio nagraniowe?
0: Wow, trudne pytanie. O matko, wybierzmy, no nie, obydwie, studio i scena.
1: A, czyli jednak studio pierwsze. Miłość od pierwszego wejrzenia czy budowana powolutku?
0: Budowana powolutku.
1: Najbardziej romantyczne miejsce na świecie.
0: Góry i zachód słońca.
1: Jedno słowo, które najlepiej opisuje Karolinę Szczurowską.
0: Naturalność.
1: Największe marzenie muzyczne.
0: Największe marzenie
1: chyba to
0: muzyczne.
1: PGE narodowy.
0: Narodowy, ale nie tylko. To, aby mój numer leciał we wszystkich największych stacjach radiowych. To jest marzenie.
1: Każdy, który wydam.
0: Każdy, który wydam.
1: Trzy rzeczy, które zawsze masz przy sobie.
0: Zależy, wiesz, gdzie wychodzę. Ale okej, telefon, różaniec i puder.
1: Moim gościem była dziś prawdziwa, szczera i naturalnie piękna w swoim głosie i nie tylko. Karolina Szczurowska, dziękuję Ci bardzo za to pozytywne spotkanie, pełne gitarowych brzmień z delikatną popową muzyką, również i country w tle, która pasuje idealnie do Ciebie. I mam nadzieję, że słuchacze również odnajdą się w tych dźwiękach, bo warto, tak jak powiedziałem wcześniej, ta kobieta jest po prostu przepełniona szczerością i miłością do tego, co robi, a robi muzykę na naprawdę genialnym, fajnym, wysokim poziomie. Polecam serdecznie. Karolina Szczurowska dzisiaj była gościową w SC2. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, bardzo dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Dorota Sań, tysiące wolno żyjących kotów w Opolu, nie da się ich policzyć, ale można im pomóc, tylko trzeba pamiętać, by dokarmiać je regularnie i to przez cały rok. Koty szybko przyzwyczajają się do miejsca i pory karmienia. O tym, jak im pomagać, opowie nasz gość Magda Stefańska z Fundacji Fioletowy Pies.
4: Przede wszystkim nie ignorować go, bo troszeczkę tak w naszym społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że koty sobie radzą na wolności, że żyją bardziej obok człowieka, właściwie bez niego, że no po prostu są w stanie w ten sposób przetrwać, a nic bardziej mylnego. Koty, nawet takie, które nie są dobrze socjalizowane z człowiekiem, czyli tak zwane wolno żyjące, same bez naszej pomocy sobie nie poradzą, więc jest no właściwie szereg działań, które możemy zrobić, żeby im to życie na wolności ułatwić. No przede wszystkim, szczególnie zimą, zapewnić im jakieś ciepłe miejsce, w którym mogą się schronić. To może być na przykład styropianowa bądź drewniana ocieplana budka, ustawiona w jakimś takim w miarę bezpiecznym, osłoniętym miejscu. To może być jak najbardziej otworzenie okienka piwnicznego, garażu czy jakiejś komórki, gdzie po prostu jest suche, osłonięte od wiatru, od zimna miejsce. Dokarmianie kotów to jest bardzo ważna kwestia, szczególnie na przykład ogródkach działkowych, ponieważ w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tam jest dużo ludzi, zawsze jakieś resztki jedzenia są zostawiane, bądź wręcz właśnie ludzie specjalnie koty dokarmiają, to w okresie jesienno-zimowym te koty tam zostają takie zapomniane. No i przyzwyczajone do tego właśnie łatwego dostępu do pokarmu latem, zimą wręcz głodują, więc jeżeli decydujemy się też na to dokarmianie, no to trzeba pamiętać, żeby to robić jednak cały rok, w miarę o stałych porach, bo koty się bardzo szybko do tego przyzwyczajają i naprawdę wygląda to, jakby miały swoje własne zegarki i stawiały się w miejscu dokarmiania zawsze o tej samej porze. Ale też dokarmianie nie może być bez kastracji tych zwierząt, ponieważ brak kastracji i sterylizacji skutkuje niekontrolowanym rozmnażaniem się kotów i to do tego też nie można absolutnie dopuścić, bo tych kotów i tak jest za dużo i wszystkie działania takich fundacji jak nasza, czy innych stowarzyszeń i schronisk dążą do tego, żeby ograniczać liczbę bezdomnych i wolno żyjących kotów.
5: A czy są takie organizacje, czy osoby, które właśnie regularnie nawet zimą przychodzą i dokarmiają chociażby te koty na ogródkach działkowych? Jak to wygląda?
4: Są takie osoby, choć jest ich naprawdę garstka, ale jeżeli ktoś no naprawdę angażuje się w to, to niezależnie od pogody, czy jest mróz trzaskający, czy deszcz, czy śnieg, to dzień w dzień chodzą zanieść to jedzenie, upewnić się, że koty mają suche miejsce, gdzie mogą właśnie się schronić, no i przede wszystkim najeść ciepłym posiłkiem, szczególnie właśnie zimą.
5: Wtedy te osoby gdzie mają się zgłosić? Jakby chciały tak regularnie może chodzić, pomagać? Czy to właśnie w ogóle trzeba gdzieś się zgłaszać, czy raczej właśnie robić to na własną rękę?
4: Wtedy wygląda to tak, że najczęściej te osoby niestety są takie zostawione same sobie.

0: sobie. My jako fundacja staramy się je wspierać, ale no też niestety mamy jakieś tam swoje ograniczone środki. Każda gmina i co za tym idzie każde miasto co roku, mniej więcej właśnie o tej porze, uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i w ramach tego programu musi również przeznaczyć środki na opiekę nad zwierzętami, nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi i środki na ich kastrację. W związku z tym już niedługo właśnie w Opolu, no i w innych gminach ruszy program takich darmowych kastracji, więc to jest ten właśnie bardzo ważny aspekt. Będzie można się zgłaszać do organizacji, które zajmują się właśnie pomocą zwierzętom, żeby uzyskać upoważnienie na takie zabiegi. No i tak jak mówię, w miarę naszych możliwości my również wspieramy karmicieli karmą, środkami na przykład na odrobaczenie lub na inne pasożyty zewnętrzne, żeby o te koty również zadbać w ten sposób, bo oprócz właśnie dokarmiania, oprócz kastracji, bardzo istotne jest dbanie również o ich zdrowie. Kiedy po takim kocie bezdomnym, wolno żyjącym widać, że jest chory, to znaczy, że jego choroba jest już dosyć zaawansowana, bo koty za wszelką cenę jednak ukrywają stan swojej choroby, swojego złego samopoczucia, bo tak nakazuje im po prostu instynkt przetrwania.
1: Taka przeciętna osoba nie jest w stanie odróżnić tego, czy kot jest wykastrowany, czy też nie. Ona wtedy powinna, nie wiem, wyłapać je na własną rękę, czy gdzieś zgłosić?
0: Zgłosić właśnie nam, bądź innym organizacjom. Koty na przykład w Opolu są oznaczane poprzez nacięcie ucha i to jest właśnie taki znak, który pozwala odróżnić kota wykastrowanego od tego, który nie jest wykastrowany. Oczywiście takich kotów, które nie są socjalizowane z człowiekiem, tak w dużym cudzysłowie mówiąc, są dzikie, nie da się tak po prostu złapać, podejść, wziąć pod pachę i zanieść do weterynarza. Więc my na przykład służymy takimi tak zwanymi klatkami łapkami, które w sposób humanitarny, szybki, można do nich po prostu kota złapać, przetransportować do weterynarza. Tam on jest oczywiście poddawany kastracji, badany, oglądany z każdej strony, żeby przy okazji też tego znieczulenia upewnić się, w jakiej jest kondycji. No i kiedy kot już wydobrzeje, no to może wrócić w miejsce swojego bytowania. To jest też bardzo ważne, żeby koty wracały w to samo miejsce, o ile jest to miejsce bezpieczne. Warto dodać, że czasami, kiedy taki kot jest złapany, okazuje się, że on jest kotem oswojonym, który bardzo dobrze funkcjonuje u boku człowieka. Natomiast no, na wolności nie da się czasami tego stwierdzić, bo koty są w takim trybie przetrwania, w dużym stresie i czasami po prostu boją się podchodzić do ludzi, a po złapaniu okazuje się, że one są no, jakimiś zagubionymi domowymi kotami i one już na wolność wtedy nie wracają. Wtedy czy my, czy osoby prywatne staramy się znaleźć dla nich nowe domy i przy okazji tego chciałabym gorąco zachęcić do adopcji kotów.
1: No właśnie, ludzie często zapominają o tym, że koty mają prawo żyć same sobie na wolności. Czy tak jest, czy już to się zmieniło?
0: To się zmienia, to znaczy właśnie pokutuje takie przekonanie, że koty muszą sobie pobiegać na wolności, po dworze i to przekonanie dotyczy również kotów właścicielskich. Natomiast bardzo dużo w przestrzeni publicznej ostatnio mówi się o tym, że koty mordują ogromną ilość zwierząt dzikich, ptaków, gryzoni, również jaszczurek na przykład. Często są to zwierzęta, które są pod ochroną i nie da się w żaden sposób kontrolować takiego kota. On po prostu biegając po dworze robi co chce i sieje po prostu spustoszenie w naturze. Drugą rzeczą jest to, że kot, który jest wypuszczany samopas, jest ogromnie narażony na bardzo dużo różnych niebezpieczeństw. Począwszy od oczywiście potrącenia przez samochód, to jeżeli ktoś używa argumentu, że on mieszka daleko od drogi i że to jest na przykład niemożliwe, no to znamy niestety takie przypadki, że koty przemierzały naprawdę duże odległości i mimo wszystko były narażone na potrącenie przez auto. Albo biły się z innymi kotami i takie bójki naprawdę potrafią być niebezpieczne i doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń. Albo zostały zaatakowane przez psy. Niektóre koty po prostu się psów nie boją, a niektóre psy po prostu koty atakują i mają bardzo złe zamiary wobec nich. I no, można by tak naprawdę wymienić jeszcze bardzo długo te niebezpieczeństwa, więc ze względu na dobro własnego kota lepiej go nie wypuszczać na zewnątrz. No i wszystkie właśnie odpowiedzialne fundacje, stowarzyszenia, jeżeli oddają koty do adopcji, to warunkiem jest właśnie tej adopcji to, żeby kot był niewychodzący.
1: A jeżeli już właśnie spotkamy takiego kota, to powinniśmy reagować, dając mu właśnie tylko to jedzenie, jeżeli zauważymy, że już jest wykastrowany czy wysterylizowany, czy jednak pozwolić mu żyć w tym miejscu? Bo to jest taka rzecz, która może budzić pewien dylemat. Właśnie są mrozy, kot jest na

0: narażone na właśnie pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, tak jak pani powiedziała. Jak powinniśmy zareagować?
1: To jest taka, no właściwie dyskusyjna sprawa i nie ma tutaj zero-jedynkowej odpowiedzi na to. Są koty, które urodziły się na wolności, nigdy nie miały styczności z człowiekiem i dla nich każdy kontakt z człowiekiem jest ogromnym stresem. Zamknięcie ich w czterech ścianach również będzie ogromnym stresem. No tutaj dobrostan kota jest wtedy bardzo zaburzony i nie powinno się takich kotów zamykać w domach, w schroniskach, no bo jakby to nie jest dla nich szczęśliwe życie. Czasami to jest też proces, tego się nie da jakby też stwierdzić tylko patrząc na kota i tylko go dokarmiając, ale są koty, które na przykład rokują na oswojenie. To znaczy, że jeszcze długi czas na przykład będą, nie będzie się dało ich dotknąć, nie będą same przychodziły szukać kontaktu z człowiekiem, ale odnajdą się w warunkach domowych, jeżeli będą miały oczywiście spełnione różne kocie potrzeby, więc można powiedzieć, że warto próbować też takie koty oswajać i dać im bezpieczny dom na resztę ich życia. No i tak jak wspomniałam, są koty, które wylądowały gdzieś na ulicy, będąc wcześniej kotami domowymi, oswojonymi, żyjącymi wcześniej u boku człowieka i dopiero właśnie po ich złapaniu okazuje się, że one potrafią funkcjonować w domu i są wspaniałymi, przyjaznymi towarzyszami. Więc no, nie ma tutaj jakby jednoznacznej odpowiedzi, natomiast nad każdym kotem warto się jednak pochylić, ewentualnie właśnie zwrócić się do doświadczonych osób i poprosić też o poradę wtedy.
0: Jak im możemy pomóc, jeśli chodzi o te posiłki? Czy nie wiem, wokół bloków wystawiać takie miski, czy jak to wygląda?
1: Przede wszystkim robić to tam, gdzie faktycznie koty bytują, bo wystawianie tak jakby profilaktyczne, bo nam się wydaje, że na przykład gdzieś żyją koty, no to nie jest dobrym pomysłem, no bo na tym mogą skorzystać na przykład szczury, jeżeli gdzieś są w okolicy, albo dzikie zwierzęta, jeżeli to nie jest jakieś tam ścisłe centrum. A nie powinno się jednak dopuszczać do takich sytuacji, więc jeżeli wiemy, że w danym miejscu bytuje kot, więc bądź więcej kotów, bo czasami potrafi być ich od kilku do kilkunastu w obrębie jednego miejsca, no to dobrze jednak sobie ustalić pory tego karmienia, czyli iść z jedzeniem, nałożyć je, poczekać jednak, żeby zobaczyć i właśnie ile tych kotów przychodzi na jedzenie, ile tego jedzenia wykładać, żeby każdy kot miał szansę się najeść, a żeby jednak później tych resztek nie zostawało dużo, no bo zostawione takie jedzenie też no w zimie na przykład zamarza, w lecie się z kolei bardzo szybko psuje, to jest niehigieniczne, więc też nie powinno to mieć miejsca. No ale też, tak jak wspominałam, koty bardzo się przyzwyczajają do tej pory karmienia i one się naprawdę bardzo szybko zaczną pokazywać o tych konkretnych porach, więc wyznaczenie sobie konkretnej pory dnia na to karmienie jest naprawdę dobrym pomysłem.
0: I co wtedy im podawać? No bo tutaj naprawdę też da się zauważyć, że niektórzy zostawiają resztki z obiadu, inni, nie wiem, dają mleko. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki właśnie ten zbilansowany dla nich posiłek? Co możemy im wystawić w tych miejscach, w których oni tego potrzebują?
1: Koty to są zwierzęta ściśle mięsożerne, więc absolutnie żadne resztki z obiadu, żaden chleb, żadne karmy ze zbożem w składzie nie są dla nich dobrym pokarmem. I owszem, kot się pewnie tym naje na chwilę, ale skutki zdrowotne dla niego takie długotrwałe będą znacznie gorsze. Mleko absolutnie też nie jest dobrym pokarmem dla kotów. Koty do picia powinny mieć tylko wodę i tutaj jakby też uczulam na to, żeby zimą wystawiać wodę do picia dla kotów, która no oczywiście w przymrozach może zamarznąć, ale są różne ciekawe patenty na to, żeby opóźnić przynajmniej to zamarzanie wody, albo dolewać jej przynajmniej ze dwa razy dziennie, tak żeby koty miały dostęp do niej. Natomiast jeśli chodzi o pokarm, najłatwiejszym sposobem jest zakup karmy, która jest po prostu wysokomięsna. Najlepiej jakby to była karma mokra, bo ona dodatkowo też właśnie nawadnia koty, ze względu na to, że jest pokarmem wilgotnym. Ale no, ponieważ większość karmicieli jest w stanie odwiedzić swoich podopiecznych właściwie raz dziennie, rzadko kiedy mają tę możliwość częściej, no to warto też zostawić suchą karmę, żeby koty miały do niej dostęp przez resztę dnia. Na co dzień takim kotom, które są zaopiekowane, czyli kotom domowym i tak dalej, zalecamy jednak, żeby karmić tylko mokrą karmą, bo to jest najzdrowszy dla nich sposób karmienia, ale no jeżeli nie ma wyjścia, to lepiej, żeby jednak ten kot wolno żyjący się najadł, niż głodował przez większość czasu.

0: Warto pamiętać o tym, że te koty dokarmiane nie są pod naszą opieką non-stop. Nie widzimy na przykład, jak one się załatwiają, czy nie mają przypadkiem biegunek, czy nie boli ich brzuch i tak dalej. A właśnie produkty na przykład mleczne, czy właśnie produkty zbożowe mogą powodować różne niestrawności, co z kolei kota osłabia, co z kolei właśnie szczególnie zimą może być dla nich, może skutkować różnymi chorobami, osłabieniem, wyziębieniem, no a w konsekwencji nawet i niestety śmiercią.
1: Ilu takich karmicieli mamy w Opolu?
0: Niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno nie wszystkich znamy. Na pewno karmiciele się zgłaszają nie tylko do naszej fundacji, ale też do innych fundacji i stowarzyszeń, które funkcjonują w mieście i wokół miasta. Ale no myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest ich kilkudziesięciu.
1: A kotów wolno żyjących?
0: Myślę, że nikt nie jest tego w stanie oszacować. Koty są takimi zwierzętami, które tych właśnie wolno żyjące. Są takimi zwierzętami, które unikają człowieka, nie pokazują się, nie dają się policzyć, więc nie chciałabym tutaj strzelać jakimiś liczbami, które będą nietrafione. Natomiast skala problemu bezdomności kotów jest wciąż bardzo duża.
2: Naszym i waszym gościem była Magda Stefańska z Fundacji Fioletowy Pies. Na pomoc czeka też kilkadziesiąt kotów w opolskim schronisku na Torowej. Nie kupuj, adoptuj tak psa, jak i kota. Wolontariusze pokazują w swych mediach społecznościowych zwierzęta, które są już gotowe do adopcji.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I pory.

0: To tylko oni.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.